Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

twoim brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w kosz tam.

0: Dużo lata w muzyce o poranku w RMF Max. Specjalnie wam tak gramy, bo za oknami na razie taka mało przyjemna wiosna.
1: Zrobi się gorąco. Tym, którzy nie lubią systemu kaucyjnego i usłyszą o pewnej nowości,
0: która pojawiła
1: się w największych miastach w Polsce. Kurier zabiera od ciebie butelki zwrotne, tylko żeby je zabrał, najpierw trzeba zamówić zakupy w jednym ze sklepów spożywczych online i kurier przychodzi z zakupami i hyc myk zabiera z sobą zakupy, buteleczki puste z powrotem.
0: A pieniążki trafiają ci na konto i masz rabat na zakupy.
1: No tak to działa. A potem kurier z tymi butelkami wysyła SMS-a do recyklomatu. W dniu dzisiejszym kurier podejmie próbę dostarczenia butelek zwrotnych. Buziaczki.

0: reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
3: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
4: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. zsa@wloclawek.pl.
5: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
6: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
7: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek. Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
0: I po reklamie.
8: Jest RMF Max.
9: Hit na maksa.
8: Włocławek 89,2 FM.

0: Dziewczyny lubią męskie granie, chłopaki zresztą też, dlatego gramy w RMF Max o poranku, zapraszając na informacyjny flash z regionu punktualnie o 6.
1: Robert Lewandowski w Arabii Saudyjskiej, to są sensacyjne plotki, ale podobno coraz bliżej podpisania umowy na 90 milionów euro za sezon.
0: 90 milionów euro, jakbym był plotką, to chciałbym być faktem.
2: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. W RMF Max przyglądamy się inwestycji, która jest realizowana w centrum Wrocławka. Przy ulicy Cyganka trwa budowa 4 budynków z mieszkaniami na tani wynajem. W ramach zadania powstaną także lokale użytkowe oraz parking podziemny.
3: W obszarze rewitalizowanym bardzo ważna jest tak zwana struktura społeczna, czyli to, żeby mieszkańcy tego obszaru mieli godne, odpowiednie warunki życia. Dlatego na działce, która też przez lata czekała na zagospodarowanie przy ulicy Cyganka, mamy zaprojektowany zespół 4 budynków. Będzie to fasada nawiązująca do kamienic okolicznych, więc będzie się wpisywać w całą tą przestrzeń.
2: Mówił prezydent Wrocławka Krzysztof Kukucki. Lipno staje się stolicą ratownictwa. Już w ten weekend odbędą się 5. otwarte Mistrzostwa Polski Ratowników Wodnych w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Od 15 do 17 maja będziemy świadkami niezwykle widowiskowych zmagań. To nie tylko sport, ale przede wszystkim pokaz profesjonalnych umiejętności, które ratują życie. Jeżeli chcecie zobaczyć najlepszych ratowników w akcji, koniecznie zajrzyjcie do Lipna.
4: Dla zawodników jest przygotowany 10 scenariuszy dziennych, różnego rodzaju zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownictwa wodnego. Czego mogą się spodziewać zawodnicy? Niespodziewanego. My sami w swoich głowach czasami się dziwimy, co wymyślamy, ale to są tylko i wyłącznie scenariusze z życia wzięte i staramy się jak najbardziej odwzorować i jak najbardziej pokazać naszym zawodnikom, żeby mogli poczuć na własnej skórze to, co się będzie działo w realnym życiu.
2: Mówił koordynator mistrzostw Mateusz Tomaszewski. I zmieniamy temat. Wrocławscy muzealnicy nie zapominają o najmłodszych mieszkańcach stolicy Kujaw. Z okazji Dnia Dziecka przygotowali ciekawe zajęcie edukacyjne dla grup zorganizowanych. Pierwsza propozycja to zabawki z drewnianej chatki.
5: Gdzie możemy dowiedzieć się, jakimi zabawkami bawili się nasi przodkowie, jakie też było nastawienie osób dorosłych do tego, żeby dzieci się bawiły, czy jak często kupowano im zabawki, jakie one były, z jakich materiałów zrobione. I w części warsztatowej, inspirując się tymi zabawkami dawnymi, wykonujemy swoje i dzieci wychodzą z 3 zabawkami przez siebie wykonanymi.
2: Mówiła Beata Wąsik z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku. Na koniec flesza szanse dla lokalnych talentów we Wrocławku. Już w niedzielę 17 maja Centrum Kultury ugości uczestników eliminacji do 71. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Na scenie mogą zaprezentować się amatorzy od uczniów szkół średnich przez studentów aż po dorosłych pasjonatów słowa. Do wyboru są 4 kategorie, w tym poezja śpiewana i teatr jednego aktora. Spróbujcie swoich sił. Warto pamiętać, że ten konkurs był trampoliną do sławy takich gwiazd jak Janusz Gajos czy Marek Kondrat.

0: Wasze ulubione hity na maksa. To jest to, co leci w RMF Max 9 minut po godzinie 6. Na przykład
1: deszcz i jeszcze raz deszcz. Jezu, wszędzie deszcz na weekend.
0: Ale absolutnie proszę sobie nie brać tego do serca, bo słoneczko w numeru Dracula wchodzi teraz na waszym porannym niebie. Obok chmurka Siameus, Irek Jakubek tam z tyłu także do was macha. Są jakieś dobre wiadomości?
1: Nie ma, Iga przegrała. Deszcz będzie w weekend. Zimno, mokro.
0: Dobra wiadomość. No. Piątek. Hello.

0: Niby śpiewa o pogodzie, no, a jednak o miłości.
1: Wow.
0: Tak to się robi. Wiktor Waligura w RMF Maxi 4 pory roku, a na zegarach 17 po 6.
2: 6.39. To jest to, co widać dzisiaj na stacjach benzynowych, jeżeli chodzi o etylinkę, benzynkę. 6.85.
0: Tak.
2: Mówię z zazdrością.
0: Tak, to dieselek. Benzyna bez zmian w stosunku do wczoraj, a dieselek jest taniej.
2: Tak, Aśka wam załatwiła, że nawet ten orzeł na Orlenie, on teraz puszcza oko. Tak, mrugnął do was, naprawdę. Tak jest fajnie dzisiaj. No i ceny paliw niżej jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie, a potem się zobaczy. A czego się posłucha? Eminem, Rihanna i jeszcze rewelacyjny Andy Dust i jego Zakaria, bo przecież hity na maksa lecą u nas w RMF Max.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: lepiej to przemyśleć.
1: O kurde.
0: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
1: No jak najbardziej, jak najchętniej.
0: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS od treści Max na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
3: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Boże, no! Pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. A gres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: motoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: I po reklamie.

0: Andy Dust. Enrique Iglesias też go pokochał, bo grał przed koncertem Enrique Iglesiasa rozgrzeweczkę, saporcik, tak to właśnie jest, 28 minut po godzinie 6 tu w RMF Max, jak na największych koncertach świata.
1: Neandertalczycy potrafili leczyć zęby.
0: Dzięki.
1: To jest wiadomość, która nas może zszokować. Mnie to zdziwiło, aż doczytałam.
0: No.
1: Otóż okazuje się, że naukowcy znaleźli taki ząb sprzed prawie 60 tysięcy lat, który miał ewidentne ślady po borowaniu.
0: Super. Taki jaskiniowiec dentysta. To on miał strasznie trudną robotę, wiesz, Asia, bo najtrudniej było, będąc tym dentystą, jaskiniowcem, trafić kamieniem we właściwy ząb. Nie? Ten... Nowość od Kukona, Gipsa i Jonatana. Teraz.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: RMF Max. Hity na Maxa. RMF Max.
4: Two ships in the night.

0: Nieskończony strumień mocy na piątkowy poranek płynie z głośników RMF Max, Illenium i Ellie Goulding. To wam właśnie zagrało.
1: I poranna kawka, która się sama zrobiła.
0: Chciałabym.
1: Akurat powiedzieli ci, którzy musieli komuś nacisnąć ekspres.
0: Dobra, słuchajcie,
1: i
0: to
1: guzik.
0: Ważna tak? sprawa, bo są nowe zalecenia dotyczące naszej diety i naszego jedzenia.
1: Ważne, mów mi,
0: tak,
1: proszę.
0: Tylko 300 gramów mięsa tygodniowo powinna zjeść dorosła osoba. Było pół kilo, ale nam zmniejszyli do 300 gramów.
1: No, trochę szkoda. Ale gdyby mięso było masłem,
0: no, no, ciekawy
1: to koncept. Możesz zjeść tylko półtora kostki.
0: Nie? Tygodniowo.
1: 300 gramów, czyli wcale nie tak mało.
2: Max. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: na MDach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. MDach.pl.
1: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Leasing dla przedsiębiorców z ubezpieczeniem auta za jedyne 99 zł? Tak, tylko teraz dla wybranych samochodów używanych marek z grupy Volkswagen.
6: 99 zł za rok? To się po prostu opłaca. A auta są sprawdzone?
5: Oczywiście, mają udokumentowaną historię i są dostępne od ręki w atrakcyjnej miesięcznej racie.
6: To gdzie mam jechać?
5: Przyjedź do salonu Wątarski przy Toruńskiej 169 i sprawdź dostępne modele. Szczegóły u doradcy.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.

0: czas. 11 minut i godzina 7 i cały czas hity na maksa. Tu w RMF Max taki Oscar Sims dla was do porannej herbatki. Ciasteczko, mówią niektórzy.
1: Ciasteczko.
0: Niektóre mówią. Ty mi powiedziałaś Oscar Sims.
1: Tak powiedziałam.
0: No tak, to prawda.
1: Wcale się tego nie wypieram.
0: A potem zrobiła się najbardziej czerwona na świecie, bo okazało się, że mikrofony były włączone. Witajcie o poranku.
1: Lampki, tak,
0: Asia Meus, Irek Jakubek.
1: Tak,
0: od
1: dzień
0: lampki.
1: Dobry. Słuchajcie, bo jest...
0: Wina.
1: Cicho. Najgłośniejszy filmik w internecie jest teraz. Studniówka Roberta Lewandowskiego wyciekła do sieci, bo się okazało, że Robert tańczył poloneza prawie w pierwszej parze z Małgorzatą Tomaszewską. Córką tego Jana Tomaszewskiego, bramkarza. I Małgosia wrzuciła ten filmik ze studniówki do internetu. I teraz wszyscy możemy zobaczyć, jak Robert w garniturze.
0: Przystojek, nie? No to teraz taneczny mamy remis. Taneczny remis w rodzinie Lewandowskich. Każdy ma już jakiś epizod taneczny. Dużo się mówiło o tym, jak Anka tańczy. A tu się okazało, że Robert tańczył jeszcze przed TikTokiem i nawet przed Matiasem. Sobie baciatował normalnie ze zjawiskową
1: Małgorzatą.
0: Oh yeah. Przepraszam, polonezował sobie.

0: Przydałoby nam się trochę takiego słonka prosto z Kalifornii, bo ta wiosna to na razie tak coś słabo.
1: Mamy hity na maksa, słońce wschodzi za każdym razem. A ostrzeżenia pogodowe, gdzie dzisiaj najwięcej deszczu i gdzie straszyć będzie burzą, o tym we Fleszu za 4 minuty, punktualnie o 7.
2: Reklama. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj, wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki: technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek: technik eksploatacji portów i terminali.
6: W szkole branżowej czeka na Ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, Twoją drogą do sukcesu.
7: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Jest siódma, jest Flash w RMF Max. Czas na najnowsze informacje w skrócie. Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. IMGW ostrzega, dziś może zagrzmieć. Burze pojawią się przede wszystkim na południu, wschodzie i w centrum kraju. Na tym jednak nie koniec, bo eksperci od pogody prognozują, że od dziś do niedzieli ma intensywnie padać.
2: Tych opadów może być znacząco dużo, bo tutaj do 90, nawet niewykluczone, że do 100 mm przez cały okres weekendu. W piątek na południu, południowym wschodzie, w centrum, po północy i północny wschód, ale tutaj największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie.
1: Tak prognozuje Agnieszka Prasek z IMGW. W niedzielę intensywny deszcz ma występować już głównie na południu i południowym wschodzie Polski. Więcej o pogodzie tuż po sporcie. Fragment rosyjskiej rakiety Sojuz może przelecieć nad Polską. Sytuację monitoruje Centrum Operacyjne Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa. Obiekt został wyniesiony w kosmos 23 marca z kosmodromu w Plesiecku. Jego przelot może przebiegać m.in. nad Europą, w tym właśnie nad naszym krajem. Okno wejścia w atmosferę to okres od 16 do 17 maja. Obiekt waży tonę. Nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę i spadną na ziemię.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Przedstawiciele polskiego rządu dementują wczorajszą informację dotyczącą ograniczenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczy, że Stany Zjednoczone dokonują teraz reorganizacji swoich sił w Europie, ale to nie oznacza zmniejszenia ich kontyngentu w naszym kraju. Sojusz polsko-amerykański wciąż jest silny.
3: Polska jest żelaznym sojusznikiem, wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. Wydajemy prawie 5% na zbrojenia. Jesteśmy liderem w tym względzie w Europie, w krajach NATO.
1: Przypominał szef MON. I to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o godzinie 8. Teraz czas na informacje ze świata sportu.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
1: Na początek kiepska informacja dla wszystkich fanów tenisa. Iga Świątek za burtą turnieju WTA 1000 w Rzymie. Nasza tenisistka przegrała z Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Jutro finał, w którym pogromczyni Świątek zmierzy się z Kokogow. A w meczu play-off Orlen Basket Ligi pięknie zaprezentowali się wczoraj koszykarze Dzików Warszawa. Ekipa ze stolicy wygrała pierwsze starcie w Sopocie z Treflem 107-92.
4: Gratulacje dla Dzików. Zagrali dzisiaj lepiej, bo dlatego ten mecz wygrali.
1: Mówił koszykarz Trefla Szymon Zapała. Chwilę później Legia Warszawa pewnie pokonała MKS Dąbrowę Górniczą 100-66. Drugi mecz jutro o 15.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Dziś niestety w wielu miejscach może zagrzmieć, może też intensywnie popadać i powiać. Tak będzie m.in. na północnym wschodzie kraju, w centrum i na południowym wschodzie, a także na południu. Natomiast jeśli chodzi o opady deszczu, one będą się pojawiały na północy Polski i na północnym zachodzie. Termometry mają pokazywać dziś 12 stopni nad morzem, 19 z plusem, natomiast już w Warszawie, w Suwałkach nawet 20 stopni. Także jeśli chodzi o temperaturę, nie jest najgorzej.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
5: Nastrój wodoodporny, piątkowy i juwenaliowy, z gotowością do wygrania pieniędzy w przełatwy sposób o poranku w RMF Max. Trzystówy rozdajemy wam za parę chwil. Asia Meus, Irek Jakubek. Bawmy się razem. 4 po 7.

0: ale mocną ekipę zmontowaliśmy. To są hity na maksa w składzie Tiesto i Sneaky Sound System. Asia Meus, Irek Jakubek. Chodźcie z nami zrobić fajny piątek o poranku.
1: A tymczasem Zbigniew Ziobro pozdrawia wszystkich prosto ze Stanów Zjednoczonych, USA.
0: W swój jedyny niepowtarzalny sposób.
1: Tak, a drugi poszukiwany, Marcin Romanowski, no z troszkę mniejszym uśmiechem.
0: Aha, nie dziwię się.
1: Do akcji poszukiwawczej włączył się Krzysztof Rutkowski i jego rutkowski patrol.
0: O kurczę.
1: A podobno pan Romanowski aktualnie przebywa w Rumunii.
2: Tak, znaczy nie dziwię się, że poszukiwany Marcin Romanowski jest trochę przerażony, bo podobno ekipa Rutkowskiego wynalazła taki specjalny bagażnik służący do przewozu pasażerów. Podobno w środku w tym bagażniku są nawet pasy, nie? Tak, żeby... Bo bezpieczeństwo w naszym klubie to norma.
1: Bezpieczeństwo przede wszystkim, wiadomo.

0: I tak to właśnie będzie już do końca piątku. Będziecie dzisiaj chodzić i sobie nucić. Tak działają gorące nowości w RMF Max. Milki przed momentem.
1: 7:19 na naszych zegarach. Łatwo wygrać 300 u nas o poranku, ale pytanie jest trudne. Pytanie eliminacyjne jest trudne. Co na obiad dzisiaj?
0: Najtrudniejsze pytanie świata. Co dzisiaj na obiad? Odpowiedź na to trudne pytanie wysyłacie jak zawsze SMS-em pod 3001 bez żadnych dodatkowych kosztów. I ta odpowiedź ma szansę przynieść wam 300.
1: Tak, wchodzicie do gry o 300, taki bilecik właśnie gra o 300, tylko nie wymyślać, tylko szczerze.
0: Co dzisiaj na obiad?
1: Co na obiad, nawet jak tylko ziemniaczki, to spoko.
0: Rybka, bo piątek.
1: Mam tak samo, no rybka. Przepraszam, a nie rybka. Rybka.
0: Podzielę się, chodź.
1: SMS bez żadnych, dzięki. SMS bez żadnych dodatkowych opłat, 3001.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku, Słowackiego 42.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2

0: Premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
5: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach eKurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na eKurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
13: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
14: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
2: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
3: Hit na Maxa.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Ale Pitbull, Leo i Afrojack chętnie by zostali na taki makaron z truskawkami, bo wjechały już oprócz hitów na maksa, obiady na maksa, sezonowe, co dzisiaj na obiad, piszecie SMS-owo na 3001.
1: U kogoś już młode ziemniaczki z kopersiem.
0: Oż ty pięknie, gotowiec ze sklepu.
1: Ziemniaczanka taty.
0: Ach, ale jakieś pypyry normalnie, kartofelki i ziemniaczki dzisiaj zdominowały.
1: Tak jakoś wyszło. Asia, a co u ciebie dzisiaj na obiad?
0: Co na obiad dzisiaj, Aśka?
2: Jak zwykle cokolwiek.
0: Cokolwiek!
1: To jest dobra odpowiedź.
0: Ja to lubię. Mam nadzieję, że cokolwiek z ziemniaczkami. Wiesz, to bardziej syci.
1: Asia, jedziemy dzisiaj razem na imieniny zimnej Zosi, do Zosina.
0: Do Zosina.
1: Siadaj z nami do samochodu. Przed tobą trzy pytania. Będziemy cię pytać o to, kto ma bliżej. Odpowiadasz tylko imienie Maśka albo Irek. Dobra odpowiedź broni, kasy zła zabiera.
0: A już masz 300 na swoim koncie, więc się nie pomyl. Ja do Zosina jadę, no wiadomo, z zimna. Z zimna.
1: Tak. A ja jadę z zimnodołu.
0: Z zimnodołu. Sorry, Zośki. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek?
2: Irek.
1: Dobrze! Okej, czysto wyobronione. Drugie pytanie. Ja do Zosi, do Zosina jadę z miejscowości Zimna Woda.
0: A ja z zimnej wódki.
1: To przypadek. Kto ma bliżej?
0: Bo to jest mała woda.
1: No, wiadomo. No. Kto ma
0: Asia
1: bliżej?
0: Czy Irek? No,
1: Asia. No nie, tym razem nie.
0: 200 są na swoim na twoim koncie. Uwaga, Zośki, podpowiadajcie głosem wewnętrznym, bo ja do Zosina jadę z Zimnic Wielkich.
1: A ja jadę z Zimnic, ale małych.
0: Małych.
1: Asia, kto ma bliżej do tej Zośki?
0: A to była podpowiedź czy wezwanie do odpowiedzi? Asia czy Irek, uwaga!
1: Kto ma bliżej?
0: Uwaga!
2: Irek!
0: Tak się wygrywa 100 o poranku w RMF Max. No po prostu. Ale chciałem powiedzieć w imieniu Irka, że jestem cudowny, cudownie szczęśliwy.
1: Jesteś cudowny.
0: Też.
1: Okej, postawmy tu kropkę. Chcesz, zabiorę cię tam,
0: gdzie sny przychodzą za dnia. Goszcząc w waszych sercach i na ustach, no pięknie.

0: 5 Seconds of Summer. I to nie jest odliczenie do lata, tylko to jest nazwa tego artysty, co przed momentem zagrał na antenie RMF Max.
1: 469 zł za noc.
0: Gdzie?
1: To w hotelu w Warszawie, nazywanym Izbą Wytrzeźwień.
0: To trzeba za to zapłacić.
1: 469 zł to jest nowa cena za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w stolicy. Także życzymy wszystkim na weekend miejsc, z których wracając mamy poczucie niezapomnianego pobytu, bo akurat tam pobyt najczęściej jest zapomniany. Niewiele pamiętasz, jak się to sobie, ale ile? 469 to drogi ten hotel.
0: Chociaż ze śniadaniem?
1: No, ale jaki recepcjonista sympatyczny.
2: Reklama. To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
5: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
6: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
5: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
6: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
5: Więcej na naszym fanpage'u.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
9: Znałem to już.
8: Dzięki RMF Max.
10: To tego się słucha.
8: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
10: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
10: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.

0: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
1: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy. Firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91. Krzywiec.pl.
2: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: I po reklamie.

0: Chcieliście więcej bletki i jest więcej bletkowej niepowtarzalnej radości, bo przecież hity na maksa to playlista poranka RMF Max. 11 minut i godzina 8.
1: A w Tatrach znowu będzie drożej.
0: Oj.
1: Ale spokojnie, bo zaraz wam powiem dlaczego. Już się nie będziecie tak ojojować o to, że znowu drożej. Tym razem podrożeją wejściówki do parków narodowych.
0: Oj. Ja robię ojojoj, bo ja wiem dlaczego one będą droższe.
1: Będą droższe po to, żeby można było 15% więcej przeznaczyć na ratownictwo górskie. Właśnie.
0: Właśnie, a jak ktoś robił negatywnie, oj, że znowu drożej, to pewnie dlatego, że jak ostatnio był w górach, to mu było zimno w palce, bo był w sandałach. pewnie dlatego. You make me feel alive again.

0: Pani na piątek, Sean Paul i Dua Lipa, kilka chwil przed ósmą w RMF Max.
1: Radość weekendu może zepsuć nam poranny pożar składowiska odpadów. To pod Częstochową, szczegóły za 4 minuty we Fleszu. Zostańcie koniecznie z RMF Max.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wow, ale masz wypieki.
8: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
7: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
8: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
12: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5-litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: 99 i 2 FM.
1: To, co istotne, tylko u nas w Pigułce. Minęła godzina 8, czas na flesz. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. A my w RMF Max jesteśmy wszędzie tam, gdzie coś się dzieje. Strażacy działają teraz w Sobuczynie pod Częstochową. Tuż po 5:00 doszło tam do pożaru składowiska odpadów. Sytuacja jest opanowana, pogorzelisko dogaszane.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Rosyjski wór w zakonie w rękach służb Władimira D. udało się zatrzymać dzięki wspólnej akcji CBŚP, ABW i Straży Granicznej. Mężczyzna ma 79 lat. W Polsce przebywał nielegalnie. Status wysokiego rangą członka organizacji przestępczych w krajach wchodzących w skład Związku Radzieckiego uzyskał w 1982 roku.
2: W naszym kraju miał nadzorować działalność podległej grupy przestępczej, w tym organizacji i przebieg planowanych przestępstw, a także podział zysków pochodzących z działalności przestępczej. Za Władimirem D. Interpol wysłał tak zwaną zieloną notę. Stanowi ostrzeżenie dla organów ścigania państw członkowskich o osobie mogącej stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego w kraju pobytu. Rosjanin trafił do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Niebawem ma być deportowany.
1: Tyle Krzysztof Zasada. Wizyty na stacjach benzynowych w ten weekend powinny być przyjemniejsze. Tankowanie ma być trochę tańsze, ceny hurtowe w rafineriach lecą w dół, a to może przełożyć się na ceny maksymalne. Za 95 i olej napędowy powinniśmy płacić kilka groszy mniej. Czekamy też na przedłużenie rządowego pakietu obniżek cen paliw. Dziś wygasają rozporządzenia obniżające podatek VAT oraz akcyzę. Rząd zapewniał, że przedłuży rozwiązania do końca maja.
3: To gwarancja tego, że w kieszeniach kierowców zostaną kolejne środki, które oczywiście są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflacji.
1: Mówił minister energii Miłosz Motyka, a za godzinę maturzyści zmierzą się z pytaniami z geografii. To trzeci najchętniej wybierany przez tegorocznych absolwentów egzamin. Po południu chętniej będą się mierzyli również z językami mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. Za wszystkich oczywiście mocno trzymamy kciuki, a teraz sport.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
1: Lina Svitolina, pogromczynią Igi Świątek w półfinale WTA 1000 w Rzymie. Ukrainka pokonała naszą tenisistkę 6-4, 2-6, 6-2. A z kortów przenosimy się teraz na boiska. W 36. kolejce La Liga Real Madryt pokonał Real Oviedo 2-0. To mecz o honor. A dziś emocji dostarczą nam nasi piłkarze. Przed nami kolejne ekstraklasowe spotkania. To przedostatnia kolejka. 18. Pogoń Szczecin zmierzy się z Zagłębiem Lubin, a o 20.30 w akcji zobaczymy Koronę Kielce i Widzew Łódź.
4: Sama ranga, waga tego meczu, no, warunkuje nastawienie. My musimy być przygotowani na wojnę, na walkę od pierwszej minuty.
1: To trener Korony Jacek Zieliński.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Zestaw nie najlepszych pogodowych wiadomości mamy dla Was tuż przed weekendem. Może zagrzmieć, tak będzie przede wszystkim na południu, na wschodzie i w centrum kraju. Reszta ma się mierzyć z opadami deszczu. Na termometrach maksymalnie 12 stopni w Trójmieście, podobnie będzie w Poznaniu, 15 z plusem w Zielonej Górze, 16 w Katowicach, 18 w Krakowie, 19 w Warszawie i 20 w Suwałkach. No i niestety cały ten weekend raczej będzie pod znakiem chmur i opadów deszczu, także nieprzyjemnie. Biometr też niekorzystny.
5: Oj, tam Ani!
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
6: Cztery wejściówki do parku rozrywki, do wygrania w tej godzinie. Takie rzeczy o poranku. Gdzie? No tu, w RMF Max. 4 minuty po 8:00.

0: Uwielbiających poranki z Taylor Swift. Mam nadzieję, że wy również. 10 minut po godzinie 8, tu RMF Max.
1: Coraz głośniej o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Arabia Saudyjska i 90 milionów euro rocznie.
0: Ulala, 90 milionów euro dla Roberta Lewandowskiego, uraba, ja!
1: Rocznie. To daje 7,5 miliona euro miesięcznie.
0: To mniej.
1: 1 875 tysięcy euro tygodniowo.
0: Jeszcze mniej.
1: 267 tysięcy 800 euro dziennie, czyli 11 158 euro na godzinę, 185 euro na minutę, 3 euro na sekundę.
0: Jezu, niech Robert uważa. Robercik, uważaj, bo żeby się nie dało wyfrajerować tym sprytnym szejkom, bo oni by ci chcieli płacić 3 euro na sekundę, a nie 90 milionów rocznie. Hej. Z nami nie zginiesz. Hej.
1: Słuchaj Maxa.
0: Asia Meus, Irek Jakubek, wasi niezależni do

0: Najbardziej w tym numerze, to ja lubię to takie szalone pianinko tam w środku, takie Balsai Magnetic w RMF Max.
1: 18 minut po godzinie 8. Dzisiaj jesteście głosem deszczu. Jesteście głosem deszczu, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki w naszym porannym konkursie.
0: Nie ma się co wstydzić. Wszystkie odgłosy i głosy deszczu przyjmujemy na naszym maksowym messengerze, bo tak się zgłaszacie. Nagrywacie głosówkę z głosem, odgłosem deszczu i wysyłacie na naszym maksowym messengerze. My słuchamy, a potem rozdajemy.
1: Róbcie deszcz, zaskoczcie nas. Messenger RMF Max już czynny w tej sprawie. 4 wejściówki do parku rozrywki do wyjęcia o poranku 18:30 po 8:00.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
6: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapwood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512-918-081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapwood Premium. Pelet, który daje przewagę.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
8: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
9: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
8: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
9: Super.
8: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
16: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
17: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
18: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
19: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap kap.
2: To jest legendarny człowiek Kropla, który także odezwał się do nas w sprawie głosóweczki Jesteś deszczem, by wygrać 4 wejściówki do Energylandii.
3: Zrobiła tak też Mariola.
2: Mariola.
4: O, świeżo umyte okna, leca tam padać.
2: Deszcz złośliwiec.
3: Największy ze wszystkich złośliwców.
2: Ale to nie słyszałaś jeszcze Konrada.
3: To jakiś blaszany garaż.
2: Tak, dokładnie, jakbyś tam była blacha, dachówka w rzeczy samym. Karolcia. To są deszczenie spokojne.
3: A 4 bilety do Energylandii dzisiaj lecą jak deszcz do...
2: Do Kuby. Kuba jest deszczem na rollercoasterze.
5: Blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum, blum,
2: blum, blum, blum, blum, blum, blum,
0: blum. Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Eben i Halo w piątkowy poranek brzmią wyjątkowo, jak pomyślimy sobie o tym, że przed nami jest weekend.
1: A ja wolę naszą Ale. Frey! Alicja Szepińska! Dziewczyna, która podbija Wiedeń. Zrób to, dziewczyna, lepiej niż Sobieski, zwłaszcza, że wszyscy mówią, że nie Sobieski, nie Polska, a Finlandia. Finlandia może być.
0: Wszyscy, nie wszyscy, to bukmacherzy tak mówią. Stawiają na Finlandię, a w przewidywaniach bukmacherów Polska zajmuje 23 miejsce. Ale jesteśmy wyżej niż Niemcy.
1: Przepraszam. To silniejsze ode mnie. 9:20. Czuz.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Uwielbiam.

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
2: bezpiecznie.
1: Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Włocławek 89,2 FM.

0: Słychać, prawda, że hity na maksa to jest to, co nieustająco leci w RMF Max, ale posłuchajcie tego. Bo udało nam się zdobyć taką ścieżkę dźwiękową udanych wakacji, których nie planowaliście, ale nagle wpadło wam dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych i okazuje się, że można na takie wakacje w tym roku pojechać.
1: Mamy dla was specjalną ofertę, rundę super okazji w naszej zabawie za dużo, za mało. 14 332. To jest za mało.
0: Przepraszam, ale jestem tak zrelaksowany, że zapomniałem o wszystkich cyfrach. Wiem, że 14 503 to za dużo, ale nie przejmujmy się tymi numerkami. Najważniejsze... Asia, no hej, poczuj ten relaks.
1: Jak nie?
0: Najważniejszy jest numer telefonu, pod który trzeba wysłać zgłoszenie, bo przez 9 najbliższych minut trwa
1: runda bonusowa.
0: Tak jest.
1: I razy 179 w twojej rundzie bonusowej pomnożymy każde zgłoszenie, które przyślesz pod ten numer 7327, w treści wpisując Max.
0: No wreszcie to poczułeś.
1: Prawda?
0: Super.
1: Jestem na tych wakacjach, nie wracam.
0: 7327. Teraz wyślij SMS zgłoszeniowy o treści Max, bo jeden taki SMS to 179 dodatkowych szans na to, żeby wejść do gry, spotkać się z nami w finale i wygrać coś pomiędzy 14 332 zł, a 14 503. Max 7327. Dawid Podsiadło. On wie, jak to zrobić. Jest druga 0:05. Ale nie wie, która godzina.

0: za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 99 i 2 FM.
1: Dziewiąta w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Nie żyją 24 osoby. Od wczoraj trwa akcja ratownicza w zniszczonym bloku.
2: Tak, ona trwa nieprzerwanie od ponad doby. Przez całą noc ekipy wydobywały spod gruzów już tylko ciała mieszkańców bloku. Wśród 24 ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na miejscu pracuje już ciężki sprzęt. Usunięto dotąd ponad 3000 metrów sześciennych gruzu. Rano w kilku obwodach Ukrainy, w tym w okolicach Kijowa, znów ogłoszono alarm powietrzny. Lokalne media donoszą o odgłosach pracującej obrony powietrznej w podstołecznej Obołoni.
1: Tyle Krzysztof Zasada. W ukraińskiej stolicy ogłoszono żałobę.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Uwaga kierowcy, mamy utrudnienie na A1 na odcinku Kowal-Kutno-Północ. Na 243 kilometrze trwają prace związane z usuwaniem pojazdu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się pasem szybkim. O poranku sprawdzamy jeszcze, co aktualnie dzieje się na ulicach Włocławka. Mamy spory ruch na całej długości Okrzei, Wroniej i Toruńskiej. Dłużej poczekacie na moście Łęckiej, Alei Chopina, Wojska Polskiego i Brzeskiej. Sporo samochodów mamy na Kaliskiej i Kapitulnej. Warunki drogowe póki co są dobre, ale pamiętajcie o ograniczeniu prędkości. Przechodzimy do wiadomości z miasta. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ma ciekawą propozycję dla przyszłych rodziców. W poniedziałek o godzinie 13 we włocławskiej lecznicy zostanie zorganizowany dzień otwarty sali porodowej. Na zwiedzanie porodówki trzeba się wcześniej zapisać.
3: To jest po prostu dobra okazja, by spokojnie zobaczyć salę porodową od środka, czyli poznać przestrzeń, w której na świat przyjdzie wasze dziecko, a także porozmawiać się z położną i uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przygotowaniem do porodu.
1: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zmieniamy temat. Prezes klubu koszykówki Włocławek podsumował rozczarowujący sezon 2025-2026. Łukasz Pszczółkowski oddał się do dyspozycji prezydenta miasta oraz Rady Nadzorczej.
4: To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie. Pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. Właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy.
1: Mówił prezes klubu koszykówki Włocławek Łukasz Pszczółkowski. Już za kilkadziesiąt minut w cechu rzemiosł różnych rozpoczną się targi pracy. W wydarzeniu organizowanym przez Włocławski Pośredniak oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP weźmie udział 34 wystawców. Rękę na pulsie trzyma reporter RMF Max, który będzie dziś relacjonować dla Was przebieg targów. To był flash w pigułce w RMF Max, kolejny za niecałą godzinę. A już teraz patrzymy na radary pogodowe i sprawdzamy, jaka będzie aura na najbliższe godziny. Zostańcie z nami.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Do Kujaw z południa kraju napływają chmury. Według pogodowych radarów za chwilę ma pojawić się jeszcze więcej szarości i niewykluczone, że przelotnie popada. Na popołudnie natomiast prognozowane są burze. Według synoptyków dziś możemy się spodziewać maksymalnie 14 kresek ciepła. Wiatr tym razem nie będzie za bardzo odczuwalny. Biometr niestety znowu mamy niesprzyjający. Ciśnienie jest niskie, możemy być nieco bardziej senni czy zmęczeni. Dobrze, że to już piątek.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Żadna pogoda nie odbierze nam juwenaliowej radości, która dziś opanowuje cały świat.
6: I podpinajcie się pod tą radość śmiało, ona trwa także przez cały dzień w RMF Max.
2: Asia Meus, Irek Jakubek w poniedziałek o zwykłej porze.

0: I w takim rytmie wchodzimy w piątek. Another 54 Ultra to jest oczywiście RMF Max i tak zaczynamy z energią piątkowe. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Jeszcze tylko piątkowe przedpołudnie, popołudnie to już z górki i możemy sobie odpalać weekend. Co prawda niedługi weekend, normalny, ale może akurat macie takie fajne plany na weekend, że to będzie wyjątkowy weekend. Albo po prostu sobie odpoczniecie i też będzie fajnie. No dobra, co ja będę gadał o weekendzie? Lećmy w stronę tego weekendu. Lady Gaga za chwilę, Bad Romance, Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam do 13.
1: Max. Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: Jeszcze więcej okazji teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
3: I po reklamie.
4: RMF Max.
5: RMF Max Włocławek.

Kto pamięta ten numer? Justin Bieber jeszcze w takim swoim bardziej chłopięcym wydaniu z Nicki Minaj, Beauty and a Beat w RMF Max. Z innej beczki słuchajcie jutro finał Eurowizji, w którym zaśpiewa Alicja Szemplińska. Przed półfinałem, no delikatnie mówiąc, nie była faworytką do wygrania konkursu. Za jej wygraną bukmacherzy płacili 500 zł za każdą postawioną złotówkę, no czyli kosmos. Teraz po półfinale, no dalej nie jest faworytką, mniej niż 1% szans jej bukmacherzy dają, ale już płacą trochę mniej, co znaczy, że jej pozycja się poprawiła. Już tak 100-150 zł za każdą złotówkę można wygrać, jeżeli Alicja Szemplińska wygra Eurowizję, a my trafnie to obstawimy. Choć tak naprawdę już trochę wygrała, miała nie awansować do finału, a tu proszę. Na przykład Lunę w ten sposób już przebiła, bo przecież Luna odpadła w półfinałach, a może Alicja pobije w finale Justynę Steczkowską, która rok temu była 14. No to w ogóle tak przegrać to jak wygrać. Trzymamy kciuki, jutro wieczorem, a tu artysta, który też dobrze zna eurowizyjne klimaty, Damian, no Dawid, The First Time.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Męskie granie orkiestra i nareszcie słowo idealnie pasujące do słowa piątek. Słuchacie RMF Max już trochę po dziewiątej, więc mail pewnie był sprawdzany, Face też, Instagram też, przegląd memów zaliczony, newsy ze świata już z grubsza znane. Słuchajcie, to jeszcze jedna taka stronka, o której no może zapomnieliście, a warto tam zajrzeć. rmfmax.pl. Poważnie warto, bo tam, słuchajcie, czeka na was kasa. Ile dokładnie? No coś pomiędzy 14 332 zł a 14 503 zł i to właśnie na rmfmax.pl można wejść do gry o te pieniądze. Bardzo spoko opcja, szczególnie jak już i tak siedzicie przy komputerze, a część z was na pewno teraz siedzi. A zgłaszając się do naszej zabawy, możecie wyglądać na totalnie poważnych, skupionych, pracujących. Wiecie, tu projekt tego. Zero podejrzeń, że zamiast pracować ogarniacie sobie konkretny zastrzyk gotówki. Taka tam nasza słodka tajemnica to będzie. Wiecie, co z tym zrobić. rmfmax.pl, tam sprawdźcie, ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia dzisiaj. RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedne 3699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapwood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapwood Premium. Pelet, który daje przewagę.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
1: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wow, ale masz wypieki.
3: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
2: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
3: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu trzy kajzerki w cenie dwóch oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowid.
10: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
11: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
12: I po reklamie.
13: Do Kujaw z południa kraju napływają chmury. Według pogodowych radarów za chwilę ma pojawić się jeszcze więcej szarości i niewykluczone, że przelotnie popada. Na popołudnie natomiast prognozowane są burze. Według synoptyków dziś możemy się spodziewać maksymalnie 14 kresek ciepła. Wiatr tym razem nie będzie za bardzo odczuwalny. Biometr niestety znowu mamy niesprzyjający. Ciśnienie jest niskie, możemy być nieco bardziej senni czy zmęczeni. Dobrze, że to już piątek.
14: Na maksa.
15: RMF Max Włocławek.

0: No co ty, aż taka dobra jest ta nuta, aż tak. Oskar Cyms w RMF Max i prawie 10 na zegarach, także już szykujemy dla was wszystkie najważniejsze newsy, szykujemy dla was prognozę pogody. Czy będzie cieplej w weekend? To ja może powiem, jaka będzie następna piosenka. A, fajna piosenka, no tak. Alok z Khalidem, numer, który pozwoli się jeszcze mocniej zanurzyć się w weekendowym klimacie. Dive into me.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W SAT Film idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
6: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: 10 w RMF Max, Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Nie ma już szans na tańsze kredyty w Polsce. Raty spadać już nie będą, bo nie ma co się spodziewać obniżek stóp procentowych, mówi członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Dlaczego stopy procentowe nie spadną?
4: Dlatego, że inflacja jest za wysoka, a niepewność wynikająca z wojny na Bliskim Wschodzie zbyt duża. Rada Polityki Pieniężnej ma teraz dwie możliwości. Może czekać i nic nie robić, albo może uderzyć nas po kieszeni.
5: Jeżeli dłużej będzie trwał konflikt, to się zacznie nam przefiltrowywać do innych cen.
4: Wtedy podwyżek stóp, czyli rat kredytów, nie unikniemy.
3: Tyle Krzysztof Berenda.
6: To jest RMF Max Włocławek.
3: Synoptycy ostrzegają, nad region nadciągają burze. Dla całego województwa wydano alert pierwszego stopnia. Przez najbliższe godziny możemy spodziewać się intensywnych opadów. Lokalnie spadnie nawet do 35 mm wody. Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem. Niewykluczony jest grad. Prawdopodobieństwo załamania pogody wynosi aż 80%. Więcej informacji pogodowych tuż po flaszu. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Włocławek stawia na tanie mieszkania na wynajem. Przy ulicy Cyganka trwa właśnie budowa 4 nowych budynków mieszkalnych. W ramach tej miejskiej inwestycji powstają nie tylko lokale dla lokatorów, ale też nowe punkty handlowe oraz podziemny parking, który odciąży okoliczne ulice.
7: W pierwszym etapie budujemy 80 mieszkań na tani wynajem, ale mamy zaprojektowany już drugi etap w budynku, gdzie kiedyś znajdowała się wytwórnia wódek, później likierów Bauera, później była tam świetlica z Połem, ale mieszkańcy Włocławka w ostatnich latach bardziej ten budynek znają jako budynek Teatru Nasz i całą Pierzeję aż do ulicy Żabiej zabudujemy.
3: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Czas na wielkie miejskie malowanie. O tym jeszcze szybko na koniec porannego flesza. Już w tę niedzielę Plac Wolności we Włocławku zamieni się w ogromną pracownię artystyczną na świeżym powietrzu. Rusza kolejna 43. edycja słynnego pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży. Młodzi artyści będą tworzyć swoje dzieła od 10 do 14. Organizatorem tego wydarzenia jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.
8: Tegoroczny plener obejmuje Plac Wolności, czyli wszystko, co związane z Placem Wolności, jego otoczenie, życie, które się tam toczy, a także zabudowania i całe tereny zielone. Plener jest z nami od początku lat 80. Było to wspaniałe wydarzenie zorganizowane przez moje dwie poprzedniczki, Dorotkę Wojciechowską i Ewę Jabłońską.
3: Mówiła Kalina Ciesielska z Włocławskiego Muzeum. To był Flash w RMF Max Włocławek. Następny punktualnie o 11, a już za chwilę sprawdzimy pogodę na najbliższe godziny. Może być burzowo. Zostańcie z nami.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Dzisiejsza maksymalna wartość, jaką pokażą nam nasze regionalne termometry, to tylko 14 stopni ciepła. Chłodu na szczęście nie będzie podkręcać południowo-zachodni wiatr, który ma osiągać około 30 km na godzinę. Do regionu powoli napływają kolejne ciężkie obłoki. Ma popadać, póki co przelotnie, ale po południu mogą pojawić się u nas burze. Przypominamy, że biometr ponownie nam nie sprzyja. O poranku możemy być w kiepskich humorach, ale na szczęście znowu mamy piątek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Dzisiaj są imieniny Zofii i to jest tak zwana zimna Zośka, że dzisiaj jeszcze zimno, ale od jutra już powinno być cieplej, ale no jak słychać, nie zapowiada się specjalnie, także będziemy mieć pewnie jeszcze jutro zimnego Szymona, a w niedzielę zimną Weronikę. Za to trzymamy kciuki, że w poniedziałek będzie już ciepła Ola. Na razie z nami gorący Metzner z numerem Gotham, Dawid Miązek, ja zapraszam do 13:00, też gorący cały.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Somber z pozytywnym i klimatycznym 12 to 12 w RMF Max i tak tam upływa przed południe. Piątkowe to jest najważniejsze. Piątek, piąteczek, piątunio to można dzisiaj odmieniać przez wszystkie przypadki. A ja przypadkiem mam dla was taki klasyk, taneczny, klubowy klasyk, który was poniesie przez całe to przedpołudnie i doda teraz energii. I tego się nie spodziewaliście. Mauro Picotto, Komodo, jedziemy.

0: Jonathan, Liwka i PZ obejmuje noce w RMF Max. A wiecie, że nic się nie dzieje bez powodu, nie? Że to, że teraz słuchasz radia w tym momencie, to też to wszechświat tak ustawił. To może być twój znak. Znak, że kasa czeka akurat na ciebie. A dlaczego na ciebie? Bo dawno nie było u ciebie przelewu przychodzącego, bo lubisz, jak na twoim koncie leży sobie kilkanaście tysięcy złotych i czeka, na co je wydasz, bo lepiej mieć niż nie mieć. Każdy argument jest dobry, żeby przytulić ponad 14 tysięcy złotych. Ile dokładnie? A to jest właśnie pytanie akurat do ciebie. Ty obstawiasz, ale też ty wygrywasz. 14 332 zł to za mało, 14 503 zł to już za dużo. A w sam raz będzie wysłać zgłoszenie na rmfmax.pl albo podesłać SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327 za 3,69. Dzisiaj wszechświat może ci mówić: wejdź do gry, zgarnij tę kasę, pomóż szczęściu, to ja ci to samo mówię. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. MAX.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.

0: 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

New Religion, Bibi Rexha i Faithless i to jest RMF Max. Tymczasem, słuchajcie, ciekawe badania. Okazuje się, że spożycie alkoholu wśród nastolatków na przestrzeni ostatnich 50 lat poszybowało totalnie w dół. W 70-tych latach 90% nastolatków miało ze sobą już spróbowanie alkoholu. Teraz tylko 47%. I to jest, słuchajcie, dobra wiadomość, bardzo dobra wiadomość, ale z drugiej strony, tak rozejrzyjcie się z ręką na sercu po sobie, po swoich znajomych. Ile związków, ile par zaczęło się od tego, że ktoś tam trochę za dużo wypił, ktoś się do kogoś uśmiechnął, a potem już poszło. No i chyba już wiemy, dlaczego dzieci coraz mniej. Ed Sheeran z nami w RMF Max. Azizam.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.

0: Być martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
1: Ten zabójca nie popełnia błędów.
0: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower Cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Dzisiejsza maksymalna wartość, jaką pokażą nam nasze regionalne termometry, to tylko 14 stopni ciepła. Chłodu na szczęście nie będzie podkręcać południowo-zachodni wiatr, który ma osiągać około 30 km na godzinę. Do regionu powoli napływają kolejne ciężkie obłoki. Ma popadać, póki co przelotnie, ale po południu mogą pojawić się u nas burze. Przypominamy, że biometr ponownie nam nie sprzyja. O poranku możemy być w kiepskich humorach, ale na szczęście znowu mamy piątek.
1: Hity na maksa!
2: RMF Max Włocławek.
3: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

ten numer już znamy, ale za każdym razem działa tak samo, nakręca na resztę dnia, jak na parkiecie nakręca. You're Spinning Round to oczywiście Danzel w RMF Max, a teraz coś, co was nakręci za kółkiem, tylko nie za mocno, bo przy tym numerze to sam się gaz wciska w podłogę, ale nie przesadzajcie, bo wiecie, jak łatwo prawko stracić. No, Gips i Win, a za chwilę 11 z Fleszem i pogodą.

0: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj. Wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki. Technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek. Technik eksploatacji portów i terminali.
2: W szkole branżowej czeka na Ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych Twoją drogą do sukcesu.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
7: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
8: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad 1 000 000 widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
15: I po reklamie.
16: Gramy.
17: Nie oceniamy.
16: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
18: Jedenasta w RMF Max Włocławek. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Zakaz wstępu do części zniszczonych przez pożar terenów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie ma obowiązywać do końca września. Na szczęście jej popularne turystyczne zakątki są nietknięte przez ogień i dostępne dla gości, zapewniają leśnicy. Na obecność turystów bardzo liczą mieszkańcy tej okolicy.
19: Z tego ludzie właśnie żyją, nie? Mają swoje domki, niedomki.
20: Turystyka jest tu ważna.
19: Ważna jest w tym regionie, tak, jest bardzo ważna.
20: A leśnicy zapewniają, że nie ma powodu do omijania tych terenów.
21: Najpopularniejsze ścieżki turystyczne pozostały poza zasięgiem pożaru.
22: Trasa rowerowa Singeltra, która cieszy się ogromnym powodzeniem, rezerwaty przyrody.
20: Tam ognia nie było.
18: Z mieszkańcami i leśnikami rozmawiał Dominik Smaga.
16: To jest RMF Max Włocławek.
18: W cechu rzemiosł różnych trwa właśnie teraz kolejna edycja Targów Pracy. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele kilkudziesięciu firm z Włocławka i okolic. Na miejscu jest także reporter RMF Max Bartek Seklecki. Halo Bartku?
5: Targi pracy w cechu rzemiosł różnych powoli się rozkręcają. Opowiedzmy naszym słuchaczom, co tutaj się dzieje.
17: Targi pracy to jest taki wyjątkowy czas, kiedy w zasadzie roztaczamy taki most między ludźmi, którzy szukają pracy, a tymi, którzy szukają pracowników. I to jest taka niepowtarzalna okazja, kiedy w zasadzie w jednym momencie, w jednym czasie można porozmawiać z kilkudziesięcioma pracodawcami, firmami, a zarazem firmy mają szansę na to, aby pozyskać jakieś ciekawe kandydatury, żeby wzbogacić swoje zespoły. Więc to jest taki unikatowy czas.
18: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Sprawdzamy dla Was, co jeszcze słychać w okolicy. Potężny zastrzyk unijnej gotówki dla naszego regionu. Samorząd województwa przeznaczy blisko 64 miliony złotych na nowe inwestycje. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Unijne miliony zostaną wydane m.in. na nowe ścieżki pieszo-rowerowe, ochronę środowiska oraz modernizację przestrzeni publicznych. W planach są także projekty kulturalne, turystyczne i wsparcie dla klubów integracji międzypokoleniowej. Po 11:00 czas na sport w lokalnym wydaniu. Piłkarze lidera przygotowują się do kolejnego meczu we włocławskiej A-klasie, a krótko o tym powie Wam nasz reporter.
5: 17 maja lider Włocławek sprawdzi aktualną formę Tęczy Topólka. Przed własną publicznością zespół ze stolicy Kujaw powalczy o 15. wygraną w sezonie. Mecz z rundy jesiennej zakończył się przekonującym zwycięstwem lidera. W październiku włocławianie pokonali Tęczę 4-0. Rewanżowe starcie obu zespołów rozpocznie się w niedzielę o godzinie 11:00.
18: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki. To był Flesz w pigułce w RMF Max Włocławek. Następny punktualnie o 12:00, a już za chwilę sprawdzimy pogodę na najbliższe godziny. Będzie padać. Zostańcie z nami.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Słupki rtęci na regionalnych termometrach obecnie pokazują 14 i przypominamy, że to już w zasadzie dzisiejszy maks. Nad Włocławkiem póki co będziemy jeszcze obserwować obłoki na zmianę z błękitem, ale z południa kraju powoli płyną do nas większe deszczowe chmury. Ma popadać momentami intensywnie i nie są też wykluczone lokalne burze. Piątkowy biometr mamy niesprzyjający, pamiętajcie o kawie. Sobota już spokojniejsza, ale niestety szara. Czeka nas 15 nad zerem. Niedziela póki co podobna.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
23: Że jest dzisiaj zimna Zośka, to już mówiłem, ale słuchajcie, dzisiaj więcej takich świąt nietypowych mamy. Mamy Dzień Rodzin, pozdrawiamy rodziny, Dzień Muzyki, Dzień Plastyki, Dzień Kangurowania, nawet Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy, jak to u Was dzisiaj wyglądało, bo ja przyznaję się, nie świętowałem, ale też Dzień Pończoch Nylonowych. Ładne to wszystko, ale przede wszystkim mamy piątek i tego się trzymamy. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max. Tame Impala i Genie, Dawid Miązek, zapraszam.

0: 4 pory roku. Wiktor Waligura w RMF Max. Ostatnio to mieliśmy w Polsce raczej 2 pory roku, zimę i lato, ale teraz wiosna pokazuje, halo, jednak istnieje. Dobra, z innej beczki, słuchajcie, ja próbowałem ocenić jakoś na oko, po zapachu, pytałem nawet wprost, ile jest tej kasy, ale powiem wam, nie chcą mi zdradzić, nie chcą. Trzymają tam wszystko na kłódkę, no bo wiedzą, że ja bym wam od razu wypaplał, a podobno tak nie można, bo to wy sami musicie odgadnąć. Na szczęście intuicja, przeczucia zakazane nie są, więc zatrzymaj się na moment, weź teraz najlepiej głęboki oddech i wyobraź sobie kwotę. Coś pomiędzy 14 332 a 14 503 zł. I gdzieś tam jest ta kwota, która jest skryta na naszym koncie. Jak odgadniesz w finale, to bierzesz te pieniądze dla siebie. Tylko najpierw musisz się zgłosić, żeby znaleźć się w tym finale. rmfmax.pl albo hasło max wysłane pod 7327 smsowo za 3,69. Coś ci mówi, że wiesz, że czujesz, że wiesz, ile tam tych pieniędzy jest ukrytych, no to teraz wchodź do gry rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max czeka ponad 14 tysięcy złotych.
1: Max. Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapeckie.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego

0: Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
0: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
6: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: I po reklamie.

ja też nie będę na nie. Kacperczyk, witam Bambino i mam talent w RMF Max. A teraz o sytuacji, w której talentu komuś się zabrakło. Słuchajcie, argentyńska telewizja robiła program o kosmitach, no i postanowili zaprosić eksperta od tego, znaczy ufologa, tylko coś się komuś pomyliło i zaprosili urologa, czyli lekarza od męskich tematów. No facet wyglądał na lekko zdezorientowanego, ale zgodnie z prawdą powiedział, że o kosmitach to on wie. Niewiele wie. Jakby co, to na przyszłość polecam zaprosić polskich polityków. Oni się znają na wszystkim. Na wszystkim tak samo źle. Loco, Loco, Gordo i Rainier Zenfeld.

0: Ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardo Młochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardo Młochocin.
1: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
5: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
7: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W SAT Film idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.
12: That's the spirit.
13: Tu są moi ludzie.
14: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
15: Słupki rtęci na regionalnych termometrach obecnie pokazują 14 i przypominamy, że to już w zasadzie dzisiejszy maks. Nad Włocławkiem póki co będziemy jeszcze obserwować obłoki na zmianę z błękitem, ale z południa kraju powoli płyną do nas większe deszczowe chmury. Ma popadać momentami intensywnie i nie są też wykluczone lokalne burze. Piątkowy biometr mamy niesprzyjający, pamiętajcie o kawie. Sobota już spokojniejsza, ale niestety szara. Czeka nas 15 nad zerem. Niedziela póki co podobna.
16: RMF Max.
17: RMF Max.

No widocznie z tą ucieczką to jednak nie taka prosta sprawa. Nie ucieknę, Quebo na Fide, Zalia i Faust w RMF Max. Zaraz 12:00, już oczywiście punktualnie o 12:00 Flash z najważniejszymi informacjami. No i prognoza pogody z nie mniej ważnymi informacjami o pogodzie. Ale najpierw najbardziej chyba taneczny z dotychczasowych numerów Ale Farben razem z Renem Miller, Body Tak, tuż przed 12:00 w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo eObuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM.
4: 12 w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Do 3 razy sztuka Sejm uchwalił kolejną ustawę o rynku kryptoaktywów. Dwie poprzednie zostały zawetowane przez prezydenta. Jaka jest szansa, że tę ustawę Karol Nawrocki podpisze?
5: Politycy koalicji rządzącej uważają, że tak, bo rządowy projekt był niemal identyczny do tego, który złożył w Sejmie prezydent. Wczoraj Zbigniew Boguski z kancelarii prezydenta skrytykował rządzących za odrzucenie prawie wszystkich poprawek głowy państwa i dał do zrozumienia, że możliwe jest trzecie weto. Do odrzucenia tej ustawy zachęca też opozycja. Przypomnę, że przyjęta prezydencka poprawka zakłada, że Komisja Nadzoru Finansowego musiałaby przedstawiać coroczny raport o rynku kryptoaktywów.
4: To był Jakub Rybski.
2: To jest RMF Max Włocławek.
4: Jak zawsze jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się we Włocławku. Od nieco ponad 2 godzin we włocławskim cechu rzemiosł różnych trwają targi pracy. Czy takie wydarzenia są dobrą okazją do pozyskania pracowników? Posłuchajcie, co powiedziała nam przedstawicielka międzynarodowej firmy, która produkuje rowery.
6: Absolutnie. Mamy w zespole osoby, które poznaliśmy poprzez targi pracy, zresztą w zeszłym roku. Skutkuje to fantastyczną współpracą, osoby rozwijają u nas swoje kompetencje. Myślę, że są zadowolone, że dołączyły do naszego zespołu, nam się z nimi fantastycznie współpracuje, więc mamy bardzo dobre doświadczenia, stąd też nasza obecność w tym roku.
7: A jak to jest? Osoby przychodzą z gotowymi, popularnymi CV-kami?
6: Zdarza się, że tak, zostawiają nam te CV-ki, ale my również jesteśmy przygotowani do dzisiejszego wydarzenia. Mamy kwestionariusz, który w ciągu 30 sekund można wypełnić i zostawić nam na miar na siebie, a my z pewnością się odezwiemy.
4: Mówiła Joanna Stanna. Z dyrektorką do spraw kapitału ludzkiego w znanej firmie produkującej rowery rozmawiał Bartek Seklecki. A wy pamiętajcie, że dzisiejsze targi w cechu rzemiosł różnych potrwają do godziny 13. Po 12 w RMF Max sprawdzamy dla Was, co jeszcze słychać w mieście. Enedue Rabe Zabawy Podwórkowe. Tak nazywają się zajęcia edukacyjne, które zostaną zorganizowane przez włocławskich muzealników. A wszystko w ramach tegorocznej odsłony Dnia Dziecka.
8: Będą mogły troszeczkę porywalizować, ale też się zintegrować, pośpiewać. Nauczymy ich takich znanych rymowanek. Także tutaj niczego nie wykonują manualnie, ale myślę, że wrócą z dobrym humorem, także serdecznie zapraszamy.
4: Mówiła Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych są dostępne na stronie muzeumwocławek.pl. Wielkimi krokami zbliża się 2. edycja włocławskiego konkursu piosenki dziecięcej. W bajkowej krainie to konkurs adresowany do dzieci z klas od 0 do 3. Zadanie uczestników polega na wykonaniu dowolnie wybranej piosenki z bajki lub filmu dla dzieci. 2. edycja konkursu zostanie zorganizowana 21 maja w Zespole Szkół Muzycznych.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
4: Po południu nad całymi Kujawami będziemy obserwować więcej ciężkich chmur, które płyną do nas z południa kraju. Mają przynieść momentami intensywny deszcz, a nawet lokalne burze. Kierowcy, jak i piesi, miejcie to na uwadze. Piątek, zgodnie z wcześniejszymi prognozami, nie jest za ciepły. Mamy 14 na termometrach. Jutro, podobnie jak dziś, okolice 15 i będzie szaro. Przypominamy, że ciśnienie utrzymuje się poniżej normy. Biometr nie wpływa na nas najlepiej.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
3: Hity na maksa.
9: No, mamy to oficjalnie piątek po południu, czyli no nadal jesteśmy w pracy, ale czy to trzeba tak na 100% pracować już teraz? To już wam zostawiam do decyzji. Eben i Kolo z nami w RMF Max. Dawid Miązek, zapraszam.

0: 14332 to jest za mało. 14503 to za dużo. 14332 mało, 14503 dużo. Okej. Okay. Powtarzam to sobie cały czas, żeby niczego nie pomylić, bo wiecie, to są liczby, które mogą trochę zakręcić w głowie jednak, nie? 14 tysięcy z kawałkiem by się przydało, prawda? Dlatego jeszcze myślę, mogę dorzucić coś ekstra do tego, słuchajcie. Pomnożymy SMS-y, wszystkie, które zostaną teraz do nas wysłane razy 183. Uwaga, proszę o skupienie. Łapiesz telefon, piszesz SMS-a o treści max, wysyłasz go na 7327 za 3,69 i cyk, to się samo mnoży razy 183, ale tylko teraz, tylko przez najbliższych 9 minut. I tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl, także nie czekaj, wysyłaj albo wchodź na naszą stronę, samo się pomnoży. rmfmax.pl albo 7327 i hasło max, a czeka ponad 14 tysięcy złotych, ty nie czekaj. Max.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: To nie może być przypadek.
5: Nie, to Kaufland Card Extra.
6: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapwood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512-918-081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapwood Premium. Pelet, który daje przewagę.
8: K2. To co dziś robimy?
9: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię, ty drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
8: K2!
10: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
11: I to razem
12: przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też.

0: marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Wynika 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: i po reklamie.
1: Rządzimy hitami od zawsze.
2: Tak się gra.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Gdy będziesz sam. Wiktoria Kida, Oskar Cymsk, Księga Żywiołów. Słuchacie RMF Max, czego to ludzie w internetach nie wymyślą. Otóż słuchajcie, ktoś stworzył kalkulator, ile czasu i pieniędzy tracimy przez system kaucyjny. Otóż według wyliczeń tego kalkulatora, od początku uruchomienia systemu kaucyjnego firmy, które go obsługują, na nieodebranych kaucjach, tych butelkach, których nie zwróciliśmy, zarobiły już 440 milionów ponad. Wow! Ale jeszcze ciekawsze jest to, ile czasu, jako tak cały kraj, wszyscy Polacy tracimy na oddawaniu butelek. Wyliczono, że to jest 5 milionów już roboczo godzin o wartości 450 milionów złotych. No i za te pieniądze, tu są takie podpowiedzi, że można kupić 211 w pełni wyposażonych nowoczesnych karetek albo wybudować 25 nowoczesnych przedszkoli. To z jednej strony robi wrażenie, a z drugiej strony jeszcze niedawno nie było systemu kaucyjnego i gdzie są te karetki i przedszkola. A gdzie jest jej mąż? O to pyta Ray. Where is my husband?

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
5: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
4: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
5: I po reklamie.

0: Włocławek 89,2 FM.
1: Po południu nad całymi Kujawami będziemy obserwować więcej ciężkich chmur, które płyną do nas z południa kraju. Mają przynieść momentami intensywny deszcz, a nawet lokalne burze. Kierowcy, jak i piesi, miejcie to na uwadze. Piątek, zgodnie z wcześniejszymi prognozami, nie jest za ciepły. Mamy 14 na termometrach. Jutro, podobnie jak dziś, okolice 15 i będzie szaro. Przypominamy, że ciśnienie utrzymuje się poniżej normy. Biometr nie wpływa na nas najlepiej.

Nie można kochać muzyki i nie kochać tego numeru Rihanny, Rude Boy w RMF Max. Zbliżamy się do godziny 13, więc pod studiem już Ania Wojtkowiak z Fiołasem. W studiu jeszcze ja, ale już im powoli robię miejsce. To już się zwijam, ale tylko jeszcze powiem, że na długo się nie żegnam, bo wracam do was jutro po godzinie 8. Dawid Podsiadło wjeżdża, a Dawid Miązek wyjeżdża ze studia. Do usłyszenia, do jutra. Trzymajcie się, pa!

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.

0: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy.
6: Świeże hity.
5: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
6: Tylko w RMF Max.
7: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.
10: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
11: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: I po reklamie.
16: Wyj głośniej.
17: Miej fan.
16: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
18: 13 w RMF Max Włocławek. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Będą zmiany w systemie świadczeń mieszkaniowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zmienić ma się sposób ustalania wysokości przyznanych dodatków, a ich konsekwencją może być obniżenie świadczeń. Co na to związkowcy?
19: Są wyjątkowo oburzeni. Nie rozumieją, dlaczego rząd chce zniweczyć porozumienie osiągnięte wielkim wysiłkiem po proteście więzienników. Jak twierdzi szef Solidarności w tej służbie mundurowej Andrzej Kołodziejski, ze wstępnych wyliczeń związków wynika, że zmiany oznaczają zmniejszenie świadczeń dla 16 tysięcy funkcjonariuszy o 300 złotych miesięcznie. Kołodziejski dodaje, że forsowanie przez rząd tych rozwiązań będzie oznaczało konieczność przywrócenia protestu. O formie nie chciał mówić, zastrzegając, że funkcjonariusze są jeszcze w trakcie negocjacji z ministerstwami.
18: Tyle Krzysztof Zasada.
16: To jest RMF Max Włocławek.
18: Po 13 jeszcze szybko wracamy na tegoroczne targi pracy, które już powoli przechodzą do historii. W wydarzeniu zorganizowanym przez Włocławski Pośredniak oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wzięło udział 34 wystawców. Od godziny 10 przez klimatyczną salę cechu rzemiosł różnych przewinęło się kilkaset osób. Na miejscu jest jeszcze reporter RMF Max.
20: Dlaczego warto organizować takie wydarzenie?
21: Targi pracy dzisiaj, kiedy ten rynek pracy tak zmienia się bardzo dynamicznie i zjawiska, które na nim zachodzą, powodują, że jesteśmy czasami przerażeni, czasami zestresowani, czasami zdezorientowani, to takie wydarzenie pomaga nam trochę poukładać ten świat pracy. Pomaga sobie pomóc wyobrazić tak naprawdę, jakie dzisiaj na naszym lokalnym rynku pracy mamy zapotrzebowanie i uzmysławiają każdemu, który jest sceptyczny i obawia się, że rzeczywiście trudno być może ścieżkę zawodową zmienić, że to jest realne.
18: Mówiła Anna Jackowska, dyrektorka wrocławskiego pośredniaka, a rozmawiał z nią Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Lekkoatletyczny klub sportowy Wectra oficjalnie rozpoczął przygotowania do 13. edycji wrocławskiego półmaratonu. Zawodnicy z całego kraju wybiegną na ulice miasta w niedzielę 4 października. Oprócz setek biegaczy na trasie tradycyjnie pojawią się też niezawodni wrocławscy kibice, którzy co roku tworzą niesamowitą atmosferę.
4: Tak naprawdę już teraz szkoły, stowarzyszenia, różne organizacje zgłaszają się po to, żeby zająć ten swój kilometr na trasie i żeby móc na nim dopingować zawodników.
18: To był dyrektor Wydziału Sportu we wrocławskim ratuszu Krzysztof Szaradowski. Chcecie odkryć sekrety swoich przodków i poznać ukryte znaczenie własnego nazwiska? W najbliższy poniedziałek we Wrocławku nadarzy się ku temu świetna okazja. Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Cafe zaprasza na wyjątkowe spotkanie z genealogią. O historii i rodzinnych korzeniach opowie Jolanta Szymanek z Wrocławskiego Towarzystwa Genealogicznego. Początek o godzinie 16 w lokalu przy ulicy 3 Maja 18. Wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest całkowicie bezpłatny.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Piątkowa aura nie jest za przyjemna. Przez Kujawy przetaczają się szare obłoki, z których może przelotnie popadać, a na dalsze popołudnie prognozowane są burze. Miejcie to na uwadze. Temperatura wynosi 14 stopni. W nocy oczywiście spadnie, ale tylko do 7. No a jutro ponownie czekają nas okolice 15. Dzisiejsze podmuchy wiatru nie będą dawać się we znaki pieszym. Osiągają póki co 30 km na godzinę. Biometr mamy niesprzyjający. Możemy odczuwać niewielką senność.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
17: Chociaż wiem, jak się to ciśnie na usta, to naprawdę nie wolno narzekać. Niech ta ziemia pije deszczówkę wielkimi łykami. A my kofeinę i na to pianka z hitów. Ania Wojtkowiak, cześć po 13 w RMF Max.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak wam idzie zapamiętywanie tego refrenu tuż przed festiwalowym latem? Męskie granie orkiestra nareszcie za nami w RMF Max. A propos, to zanim festiwale, najpierw komunie. Pierwszy weekend komunii za nami, no i pierwsze notowania. Złoty medalik już odchodzi do lamusa. Jeżeli macie komunię jeszcze przed sobą, to zaraz wam powiem, co teraz jest najbardziej na topie. I to już za moment. RMF Max. Przypomnijcie sobie, co wy dostaliście, bo niewykluczone, że ten sam prezent teraz jest na liście. Ale najpierw będzie jeszcze Lost Frequencies i Reality.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Budujemy, kryjemy, gradzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy.

0: Sprawę z montażem, pelet i drewno opałowe. Hurtownia M-Dach, Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj, wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki: technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek: technik eksploatacji portów i terminali.
10: W szkole branżowej czeka na ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, twoją drogą do sukcesu.
11: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył.
12: Ale tak po kosztach.
13: Masz to w Brico.
14: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
15: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: I po reklamie.

0: Adam, tańczmy sami na minę.
1: Roztańczony letni klimat zaserwowały modelki i włodarski Miss Dior w RMF Max. A co można zapodać dziecku na komunie, jeśli wybieracie się w najbliższą niedzielę? No proszę Państwa, złoty medalik odchodzi do lamusa, ale za to co wchodzi na topkę? O 708% wzrosła miesiąc do miesiąca sprzedaż roweru BMX. I teraz widzę te uruchamiające się sentymenty. A, pamiętam, mój miał. Czerwone opony mój miał, na przykład. Skąd na to wszystko wziąć? Tu polecam rmfmax.pl. Dzisiaj do wygrania ponad 14 000 złotych.

0: Ależ oni ładują energią. John Summit, Chainsmokers, Islay, All the Time w RMF Max. Ale dzisiaj to się przede wszystkim możemy spodziewać rozładowań i to tych burzowych. Na południu Polski nawet superkomórki burzowe mogą się pojawić i to nie oznacza, że pogoda nam rozładuje baterie w telefonach, tylko że może spaść nawet grad. Zatem czy hucznie będziemy otwierać ten weekend w naszej okolicy? Zaraz sprawdzamy w prognozie pogody, a tuż po niej pojawi się też Katy Perry. Zostańcie. RMF Max.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
2: Piątkowa aura nie jest za przyjemna. Przez Kujawy przetaczają się szare obłoki, z których może przelotnie popadać, a na dalsze popołudnie prognozowane są burze. Miejcie to na uwadze. Temperatura wynosi 14 stopni. W nocy oczywiście spadnie, ale tylko do 7. No a jutro ponownie czekają nas okolice 15. Dzisiejsze podmuchy wiatru nie będą.

wpasowują się nawet w ten deszczowy klimat. To Ebony Hertz w RMF Max. Chociaż jak mam być szczera, to jest jeden gość, który postrzeganie deszczu totalnie mi odmienił swoim utworem. Mało tego, w przyszłym tygodniu ten goat polskiego rapu wystąpi na PGE Narodowym. No i pewnie już część z Was doskonale wie, że chodzi o Taco Hemingwaya. Sobotni koncert jest już totalnie wyprzedany, ale na piątek zostały jeszcze ostatnie bilety. PGE Narodowy. Szykuje się niesamowity klimat i wielkie widowisko. Więc jeśli chcecie mieć pewność, że zobaczycie Taco na żywo, no to to jest ostatni moment, żeby je złapać. A u nas teraz? No nie może być inaczej. Deszcz na betonie.

0: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
8: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
11: I po reklamie.
12: 14 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Polska popiera członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, ale odrzuca drogę na skróty. Proces musi być oparty na reformach państw kandydujących i wdrażanych na unijnych standardach, mówi minister do spraw europejskich Ignacy Niemczycki. Co to konkretnie oznacza?
13: Najpierw trzeba otworzyć pierwszy obszar negocjacji, czyli sprawy podstawowe jak sądownictwo czy walka z korupcją, a potem kolejne. To także zagranie taktyczne ze strony Warszawy. Chodzi o to, że do tej pory kraje Unii chowały się za blokującymi negocjacje Węgrami. Teraz, jeżeli nowe władze w Budapeszcie zdecydują o odblokowaniu pierwszego działu rokowań, to okaże się, czy takie kraje jak Francja czy Holandia chcą rzeczywiście iść dalej.
12: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginał.
14: To jest RMF Max Włocławek.
12: Po południu przechodzimy do aktualnych wiadomości z Włocławka i okolic. Urząd Wojewódzki przeznaczył 1 000 000 zł na wsparcie dla woprowców z naszego regionu. Krótko na ten temat powie Wam nasz reporter. Bartku?
14: Kasa zostanie wydana na takie zadania jak zapewnienie całodobowego numeru alarmowego czy utrzymanie gotowości ratowników.
15: W ramach tych podstawowych umów dotacyjnych, czyli wprost z budżetu państwa, jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
14: Mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Pieniądze zasilą konta woprowców z Lipna, Kruszwicy czy Włocławka.
12: Tyle Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Gorąco w klubie koszykówki Włocławek. Prezes Łukasz Pszczółkowski podsumował ostatnie miesiące i oficjalnie oddał się do dyspozycji prezydenta miasta oraz Rady Nadzorczej. To efekt fatalnego i niezwykle rozczarowującego dla kibiców sezonu.
16: Właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu, więc przekrój całego tego sezonu był dla nas trudny i rozczarowujący i za to chciałbym Państwa serdecznie wszystkich kibiców Anwilu Włocławek w imieniu swoim, ale też w imieniu całej organizacji, administracji, trenerów i zawodników gorąco przeprosić.
12: Mówił prezes klubu koszykówki Włocławek Łukasz Pszczółkowski. We Włocławku w poniedziałek od 8 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicy Smolnej, ulicy Kaliskiej nr 10, ulicy Żeromskiego nr 28 oraz ulicy Wiejskiej nr 13. Przerwa związana jest z modernizacją sieci wodociągowej i przyłączy. Po wznowieniu dostaw mogą pojawić się przebarwienia wody, które utrzymają się do kilku godzin. Mieszkańcy proszeni są o niepobieranie wody na cele gospodarcze i niewłączanie sprzętów AGD wymagających wody. Szczegóły dostępne są na stronie MPWiK oraz Włocławek EU. To był Flash w pigułce w RMF Max Włocławek, następny punktualnie o 15, a już za chwilę sprawdzimy pogodę na najbliższe godziny. Zostańcie z nami.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Temperatura już najpewniej osiągnęła swój maks i to 14 stopni ciepła. Nad Włocławkiem pojawia się coraz więcej chmur, ma jeszcze popadać, a nawet zagrzmieć. Dzisiejsze podmuchy wiatru póki co nie są mocno odczuwalne, ale mogą jeszcze przyspieszyć. Piesi, miejcie to na uwadze. Meteopaci potrzebują więcej kofeiny niż zazwyczaj. Biomet nie wpływa na nas najlepiej. Aura w sobotę będzie szara, ale jeżeli popada, to tylko przelotnie. Niedziela póki co też nie za ciekawa.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Jaki by nie był, to jednak mimo wszystko jest piątek.
19: Hity na maksa.
18: I to właśnie nimi będziemy jeszcze przyspieszać naszą drogę do weekendu. Gordo i Rainer Zonneveld, Loco Loco, to jeszcze w pierwszym kwadransie. Będzie też a propos tempa Fast Cars i Superstars. Ania Wojtkowiak, witajcie po 14.
20: Max.
18: A to Ilenium i Ellie Goulding.
21: Two ships in the night.

0: takimi to można jeździć w ten weekend, bo nieco tańsze będą paliwa niż wczoraj. First Cars Superstars, czyli Christian Marci za nami w RMF Max. Ale może zamiast paliwa to bardziej martwicie się tym, że właśnie pojawiła się na horyzoncie. Ma pomarańczowy kolor, miga, a obok niej jest wykrzyknik. Kontrolka, która powoduje, że każdy kierowca robi się na chwilę blady. No i teraz pojawia się pytanie, ile będzie kosztować ten serwis? Zanim wykręcicie do swojego mechanika, najpierw wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Dzisiaj do wygrania jest ponad 14 tysięcy złotych. A teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie 195 razy. Więc warto najpierw wejść do gry, a potem zobaczyć, co jest grane albo z waszym samochodem, albo może co jest grane, jeśli chodzi o plan na wakacje. 7327 SMS o treści MAX. Przygotujcie się na każdą sytuację. 14 tysięcy jest do wzięcia. RMF
1: MAX. Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
3: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
2: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
3: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na Maxa.
3: Włocławek 89,2 FM.

No, tam też nie było najtaniej. Gotham i Metzner w RMF Max. Mam na myśli Gotham City. Tymczasem Krzysztof Gojcz, który ostatnio przyleciał do Polski, lekarz medycyny estetycznej, bardzo znany, powiedział, że drożyzna tutaj w tym kraju, no jest zaskoczony. To co my mamy powiedzieć? I jak chcecie spróbować trochę oszczędzić albo sobie odłożyć, to myślę, że tych 14 tysięcy może bardzo ładnie wyglądać na waszym koncie. Na pewno lepiej niż na naszym. Ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia dzisiaj po godzinie 15, a teraz jeszcze trwa runda bonusowa. Jak wejdziecie do gry, czyli teraz, wyślecie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 zł. Każde takie zgłoszenie tylko do 14.50 pomnożymy 195 razy. Rozumiecie, o czym ja mówię? Jeden SMS i taki bonus. I może się okazać, że już po 15 ponad 14 tysięcy na twoim koncie. 7327, SMS o treści MAX.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 zł.

0: kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
1: Wiosna zachęca do podróżowania. Bądź gotowy na każdą trasę z autoryzowanym serwisem Wątarski. Zapraszamy użytkowników Volkswagenów, Skody, Seata i Kupry. Oferujemy profesjonalny serwis. Serwis olejowy i układu hamulcowego. Wymianę oleju w skrzyni DSG. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtrów przeciwpyłkowych. Twój samochód ma więcej niż 4 lata? Zapytaj o rabat. Autoryzowany serwis Wątarski. Włocławek Toruńska 169.
2: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemet 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
10: I po reklamie.
11: Let's go.
12: Don't kill my vibe.
11: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
13: Temperatura już najpewniej osiągnęła swój maks i to 14 stopni ciepła. Nad Włocławkiem pojawia się coraz więcej chmur, ma jeszcze popadać, a nawet zagrzmieć. Dzisiejsze podmuchy wiatru póki co nie są mocno odczuwalne, ale mogą jeszcze przyspieszyć. Piesi, miejcie to na uwadze. Meteopaci potrzebują więcej kofeiny niż zazwyczaj. Biomet nie wpływa na nas najlepiej. Aura w sobotę będzie szara, ale jeżeli popada, to tylko przelotnie. Niedziela póki co też nie za ciekawa.
14: Hity na maksa!
11: RMF Max Włocławek.

To jest jeden z tych hitów, który zostaje z nami na dłużej. Daria Zawiałów i Hej Hej w RMF Max. Ale teraz będziemy mieli dla Was muzyczne zaskoczenie. Połączenie dwóch klimatów, które teoretycznie na pierwszy rzut ucha kompletnie do siebie nie pasują. A jednak muzyczny miks ognia i wody, czyli Martina Garrixa i Eda Sheerana. Dosłownie sprzed kilkunastu godzin, prosto do Waszych głośników. Jak coś jest świeżuteńkie, to wiadomo, że usłyszycie to w RMF Max. And now, ladies and gentlemen.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie, a warto?
1: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super, no to jak dołączyć?
1: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
4: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da Ci konkurencja.

0: Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki 605 662 505.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.

0: i po reklamie.
1: Mocno, świeżo.
2: Leć na maksa razem z tym.
1: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
3: 15 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Weekend z intensywnymi deszczami i burzami właściwie nad całą Polską. Gdzie opady będą największe?
4: Piątek na południu, południowym wschodzie, w centrum, po północy, północny wschód, ale tutaj największa suma tych opadów właśnie na południu, w centrum i południowym wschodzie. Natomiast już w kolejnych dniach tutaj, gdzie utworzy się ten ośrodek, wtórny ośrodek niżowy, tutaj mówimy o niedzieli, to tutaj największa intensywność tych opadów właśnie będzie na południu i południowym wschodzie kraju.
3: Z synoptykiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszką Prasek rozmawiał Michał Dobrołowicz. Lekkie ocieplenie i większy spokój w pogodzie pojawi się według prognoz na początku przyszłego tygodnia.
1: To jest RMF Max Włocławek.
3: Po południu sprawdzamy dla Was, co słychać w mieście. Włocławska lecznica otwiera swoje drzwi dla przyszłych rodziców. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny organizuje dzień otwarty sali porodowej. W najbliższy poniedziałek od godziny 13 położne i lekarze oprowadzą chętnych po oddziale i odpowiedzą na najważniejsze pytania.
5: Podczas tego spotkania są takie charakterystyczne, stałe elementy przewidziane. To jest oczywiście oprowadzenie po salach porodowych. To jest omówienie przebiegu porodu krok po kroku. Proszę mi wierzyć, jest to oczywiście duża wartość merytoryczna, bo rozmawiamy z bardzo doświadczonymi położnymi, które mają ogromne doświadczenie. Takie spotkanie to są również praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania do porodu, no i pierwszych chwil z noworodkiem.
3: To był Bartłomiej Kucharczyk z Włocławskiego Szpitala. A teraz jeszcze na szybko zaglądamy do Włocławskiego Teatru. 23 maja w Impresaryjnym zostanie zaprezentowany spektakl Money Shot. Krótko o tym powie Wam nasz reporter Bartku.
6: Karen i Steve to olśniewające gwiazdy filmowe, które łączy desperacja. Minęły lata, odkąd oboje odnieśli zawodowy sukces, ale najnowsze dzieło europejskiego reżysera może to zmienić. Spektakl Money Shot został zrealizowany przez Płocki Teatr Per Se. Jest on współfinansowany z funduszy tamtejszego magistratu oraz samorządu województwa mazowieckiego.
3: O czym informował Bartek Seklecki. Spektakl Money Shot we Włocławskim Teatrze już w sobotę 23 maja. Początek wydarzenia o godzinie 17. Na koniec flesza zabieramy Was do Włocławskiej Książnicy. W czwartek 21 maja o godzinie 17 w filii głównej przy ulicy Warszawskiej odbędzie się spotkanie autorskie z Kingą Boruczkowską. Posłuchajcie o szczegółach.
7: Jak sama mówi, lubi tworzyć prawdziwe życiowe historie, które chwytają za serce. W tym roku premiery miały już jej dwie najnowsze książki, Fleeting Time i Zakochaliśmy się w kłamstwie.
3: Mówiła Natalia Bonawenturska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku. To był flash w pigułce w RMF Max Włocławek. Następny punktualnie o 16, a już za chwilę sport, a następnie sprawdzimy pogodę na najbliższe godziny.
8: Dzisiaj początek przedostatniej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w tabeli ścisłej. Sporo może się jeszcze wydarzyć. 8 drużyn będzie się bić o to, żeby zostać w najwyższej lidze rozgrywek. Wśród nich Korona i Widzew.
9: Słusznie uważamy, że mamy lepszą sytuację niż mieliśmy. Ona jest dalej trudna, ona jest dalej nie lepsza niż Korony Kielce, która ma lepszy bezpośredni bilans od nas na tą chwilę i gra mecz u siebie.
8: Mówił trener Widzewa Aleksander Wukowicz. Mecz w Kielcach o 20:30, a 32 kolejkę rozpocznie o 18:00 starcie Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin. Dzisiaj drugie starcie koszykarzy Śląska z Arką Gdynia w fazie play-off Orlen Basket Ligi. W rywalizacji do 3 zwycięstw 1-0 prowadzi zespół z Wrocławia. Początek 20:15.
3: W piątkowe popołudnie póki co chyba lepiej zostać w domu. Aura jest szara, ma jeszcze popadać, lokalnie zagrzmi. Termometry pokazują teraz tylko 13 kreskę. Przypominamy, że w nocy spodziewamy się około 7 nad zerem. Warunki biometeo nie mają na nas najlepszego wpływu, chociaż ciśnienie jest teraz niewiele poniżej normy. Po południu najpewniej przyda się Wam kolejna mała kawa. Jutro też szaro, ale już bez większego deszczu, podobnie w niedzielę.
1: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
10: Dzień dojazdu rowerem do pracy powoli można uznać za zamknięty. W końcu mamy już po 15 w ten piątek. No chyba, że ktoś na drugą zmianę. To odwagi i ostrożności. Ania Wojtkowiak, witajcie. To są brna.

0: Sobel, Francis Deems, Zagubieni w miłości, a ja tu mam coś dla miłośników poszukiwań i gamingu. Proszę bardzo, twórcy Assassin's Creed zakopują teraz prawdziwy skarb, który będzie można zdobyć, rozwiązując zagadki. Skarb wart 500 tysięcy dolarów. Zostanie zakopany gdzieś na Karaibach. A jednak widzicie, każdy kiedyś powinien wyjść sprzed ekranu. Jak sobie wyobraziliście Karaiby i to, że nie ma za co tam polecieć, to zostańcie, bo zaraz będziemy rozdawać w RMF Max ponad 14 tysięcy złotych.
1: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power 1 rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Najlepiej zmiksowana playlista.
11: Say no more.
10: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czy na koniec tego tygodnia ja wreszcie dam komuś ponad 14 tysięcy? Sama nie wiem, ile tutaj jest, ale na początek to najważniejsze. Wybraliśmy numer. Halo, dzień dobry. Radio RMF Max tutaj. Z kim mam przyjemność?
2: Z Jarkiem.
1: Jarek! Jareczku, ty mnie masz na jakimś głośniku. Jesteśmy od siebie daleko, a lepiej, żebyśmy się dobrze słyszeli, bo ja tu dzwonię do ciebie w finale zabawy Za Dużo, Za Mało i jest ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia. Zrobimy coś z tym?
3: Jestem. Wywracam z pracy właśnie. Wyjeżdżam z pracy.
1: O, no czyli idealny moment. Czym się zajmujesz, Jarku, w pracy?
3: Ja pracuję w administracji państwowej, w służbach mundurowych.
1: Wow! Dobra, no to na pewno jesteś gościem, który lubi planować. Na co byś wydał ponad 14 tysięcy?
3: Wow, wakacje przede wszystkim.
1: Czyli na tak zwany spocznij mogłaby być
3: ewidentnie
1: pójść te pieniądze.
3: Na złapanie drugiego oddechu.
1: To teraz pozwolę sobie to ująć tak mało dyplomatycznie, ale będziesz strzelał. Ile mamy na naszym koncie? Więcej niż 14 332 zł, ale mniej niż 14 503. Jak myślisz, ile to jest? Jak trafiasz co do złotówki, to daję ci te pieniądze od razu, bez piśnięcia. Ewentualnie z radości.
3: 14 490 zł.
1: 14 490. To
3: tak.
1: Sprawdzam. Potwierdzasz?
3: Potwierdzam.
1: Dobra.
3: Ostatecznie.
1: No, ostatecznie. Dobra. No to sprawdzamy w takim razie.
0: Za dużo!
1: Ach! Silny chłop, lekko przestrzelił być może. Znaczy nie wiem, czy lekko, czy mocno, ale jeszcze przestrzelone. 14 490 to za dużo, ale dla ciebie nie mało, bo 500 zł za oddanie tak po prostu tego strzału.
3: Wow,
1: gratuluję ci.
3: Dziękuję w takim razie. Tak zaczęty weekend. Zdecydowanie poprawię humor.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jak jesteście dobrzy w przeczucia i intuicję, to ta zabawa jest dla was definitywnie. Na rmfmax.pl można się do niej zgłosić. Rozdajemy kasę znów po weekendzie.

0: Patrząc na to, że za chwilkę otwieramy weekend, to jest bardzo piękny czas. Wiktor Waligura nas w niego wprowadza, cztery pory roku. Ale jeszcze zerkając na zegarek, może zaraz staniecie przed wielkim obiadowym wyzwaniem. Ryż czy ziemniaki? Dietetycy nie mają wątpliwości, który dodatek jest lepszy. Zostańcie, zaraz szczegóły. A wcześniej jeszcze prognoza pogody dla naszej okolicy.
1: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3490.

0: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Hurtownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Cześć, tu Adam Małysz.

0: 99 i 2 FM.
1: Piątkowe popołudnie, póki co chyba lepiej zostać w domu. Aura jest szara, ma jeszcze popadać, lokalnie zagrzmi. Termometry pokazują teraz tylko 13 kreskę. Przypominamy, że w nocy spodziewamy się około 7 nad zerem. Warunki biometeo nie mają na nas najlepszego wpływu, chociaż ciśnienie jest teraz niewiele poniżej normy. Po południu najpewniej przyda się Wam kolejna mała kawa. Jutro też szaro, ale już bez większego deszczu, podobnie w niedzielę.

Kung, Ten Louis London i Galaxy w RMF Max. To tak pod ten popołudniowy trening bardziej. Tymczasem dietetycy mówią, co lepiej zjeść do obiadu, ryż czy ziemniaki. Często pojawia się to pytanie, no więc jeżeli chodzi o witaminy i minerały, to zdecydowanie lepiej ziemniaki. Ryż ma ich bardzo mało, ale jeśli chodzi o podbijanie wytwarzania się cukru w naszym organizmie, to jednak zdecydowanie bardziej ryż. A najlepiej to byłoby jeść raz ryż, raz ziemniaki, ale najzdrowsze są, jak już wystygną, zimne. Wtedy dłużej wywołują w nas uczucie sytości. Więc wracamy do starego. Mięsko zjedz, ziemniaczki zostaw z dopiskiem na później. A u nas teraz na talerzu świeżutkie modelki i włodarskiej.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
2: Jest mega nowości na weekend, może jeszcze nie słyszeliście, wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje, śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
1: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
4: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
5: To nie może być przypadek.
6: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
7: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Wow, ale masz wypieki.
10: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
9: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
10: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Boże, no, pałac bym nam znów odświeżył.
3: Ale tak po kosztach.
4: Masz to w Brico.
5: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
8: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hit na maksa.
10: Włocławek 89,2 FM.
12: 16 w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Na początek flesza krótko o tym, że Robert Lewandowski w niedzielę może po raz ostatni wystąpić w barwach Barcelony. Napastnik, według medialnych doniesień, przeniesie się do Arabii Saudyjskiej.
13: Media z całego świata wymieniają kosmiczną kwotę 90 milionów euro, które Al Hilal, klub Karima Benzemy, miałby zapłacić Lewandowskiemu za sezon gry. Polak przebiłby wtedy zarobki Leo Messiego w Interze Miami. A w grę wchodzi także inny saudyjski klub, Al Nasser, w którym gra Cristiano Ronaldo. Podejście kapitana naszej kadry z Barsy wydaje się coraz bliższe, szczególnie, że ta wciąż nie zaproponowała Lewemu nowej umowy. Jeśli nic się nie zmieni, niedzielny mecz z Betisem może być więc pożegnaniem Polaka ze stadionem Camp Nou.
12: Mówił Cezary Dziwiszek.
10: To jest RMF Max Włocławek.
12: W popołudniowych godzinach szczytu sprawdzamy na bieżąco, co dzieje się teraz na ulicach Włocławka. Spory ruch mamy na Okrzei, Wroniej, Falbance, Kaliskiej i Toruńskiej. Dłużej poczekacie na Tamie, Moście, Łęckiej, Alei Chopina, Wojska Polskiego oraz Brzeskiej. Kierowcy wolniej jeździmy po Alei Kazimierza Wielkiego. Warunki drogowe po opadach są kiepskie. Pamiętamy o ograniczeniu prędkości. Posłuchajcie, co jeszcze dzieje się w mieście. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych mają pełne ręce roboty. W przedostatni weekend maja we Włocławku zostaną zorganizowane tegoroczne akademikalia.
14: Akademikalia włocławskie 22 i 23 maja, więc tuż termin się zbliża coraz szybciej. I co już, tak powiem, zaczniemy po kolei 22 maja. Standardowo robimy ten dzień na uczelni, gdzie między innymi będziemy mieli planszówki, strefę gier, strzelnice, turniej siatkówki, mecz studenci kontra wykładowcy.
12: Mówił Filip Wiktorski z Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Po południu jeszcze szybko o piłkarskich emocjach w regionie. Zawodnicy włocławskiego lidera są na ostatniej prostej przygotowań do kolejnego meczu o ligowe punkty, a krótko o tym powie Wam nasz reporter.
15: 17 maja lider Włocławek sprawdzi aktualną formę tęczy Topólka. Przed własną publicznością zespół ze stolicy Kujaw powalczy o 15. wygraną w sezonie. Mecz z rundy jesiennej zakończył się przekonującym zwycięstwem lidera. W październiku włocławianie pokonali Tęczę 4-0. Rewanżowe starcie obu zespołów rozpocznie się w niedzielę o godzinie 11.
12: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki. Mieszkańcy Włocławka, czas na weekend z kulturą. W ramach akcji funduszowy Maj Toruńska Książnica Kopernikańska zaprasza jeszcze dziś na wyjątkowe wydarzenia. Głównym punktem programu będzie spotkanie z Andrzejem Stasiukiem. Start o godzinie 18. To jednak nie wszystko, bo biblioteka wieczorem otworzy swoje nowe skrzydło, wybudowane dzięki unijnym dotacjom. Więcej o tym przeczytacie na fundusze europejskie gov.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
12: Piątek na Kujawach w kolejnych godzinach nadal może być nie za przyjemny. Z południa płyną do nas kolejne ciężkie chmury, może popadać i zagrzmieć nawet do wieczora. Na termometrach mamy teraz 13 stopni, temperatura zacznie powoli spadać po 20, a w nocy słupki rtęci pokażą siódmą kreskę. Chociaż pogoda, jak i warunki biometeo nie wpływają na nas najlepiej, to humory nam dopisują, bo powoli zaczynamy weekend. Niewielka poprawa aury dopiero w połowie kolejnego tygodnia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
9: Hity na to już prawie koniec tego roboczego tygodnia, chociaż słyszę, jak największe robią maturzyści i ósmoklasiści, którym się kończą teraz egzaminy. No nie uwierzycie, z jakiego przedmiotu maturę pisała tylko jedna osoba. Ja byłam turbo zaskoczona. Zaraz szczegóły i to będzie coś, co warto przegadać sobie w weekend ze znajomymi. Ania Wojtkowiak, witajcie w słusznym tempie w stronę weekendu. To Jazzy and Spritz, a zaraz Tame Impala.

piękny jest bas w tym utworze, ale w ogóle to jest jedna z tych świeżynek, przy których ostatnio bardzo się rozpływam. Tame Impala, Dracula w RMF Max, a teraz no, myślę, że zdziwieni będą ci, którzy usłyszą, z jakiego przedmiotu dzisiaj, a właściwie z jakiego języka obcego, rozszerzonego, tylko jedna osoba pisała maturę. Niemiecki, słuchajcie. Tylko jedna osoba wybrała język niemiecki jako język mniejszości narodowych na rozszerzonym poziomie. No, powiem tak, kiedyś nie do pomyślenia, ale nawet gdyby tam był ktoś jeszcze i chciałoby się go spytać, czy dobrze, to i tak odpowiedź brzmi ja, więc w sumie wszystko się zgadza.

Tak troszeczkę pod ten rozpoczynający się weekend piosenka. Życzę wam, żebyście śpiewali to, patrząc na swój trawnik. Że jest taki piękny. Anima, Joy, Beautiful za nami w RMF Max. A jeżeli jeszcze nie jest, no to naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego właśnie sprawdzili, jak warto kosić trawę, żeby wyglądała idealnie. Szczegóły zaraz. RMF Max. A wcześniej jeszcze Loco Loco od Gordo. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci Twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla Ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
15: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
16: I po reklamie. RMF Max.
17: RMF Max Włocławek.

Z nimi to się nawet przyjemnie stoi w korku. Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów w RMF Max. Gdy będziesz sam, no już sami nie jesteście, jeśli chodzi o dylemat z koszeniem trawnika. Dzisiaj to pada prawie w całej Polsce, więc rzadko kto by się na mokrą trawę porywał z kosiarką, ale naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 lata badali trawniki i mają odpowiedź. Najlepiej jest kosić trawę mozaikowo, czyli tylko tam, gdzie musi być skoszona, a tam, gdzie nie musi, to zostawić. Generalnie koszenie trawników nie sprzyja bioróżnorodności roślin, zwierząt, no i przede wszystkim podnosi temperaturę gleby, ubija ją, wzmaga zanieczyszczenia. No generalnie powiem wam tak, prognoza na ten weekend jest taka, że nie kosimy. Kosić można maksymalnie raz w miesiącu. Więc dobrego odpoczynku wam życzę. Zbieram się już powolutku i serdecznie dziękuję za to wspólne popołudnie. Ania Wojtkowiak, w poniedziałek wracam do was po 13, a teraz hitami będzie was dalej częstować ekipa z kanału nadawczego. Do usłyszenia, pa!

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach cyklu Funduszowy Maj zabierzemy Was w kosmos. No dobrze, prawie w kosmos, obok Katarzyna Heba z Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie. Czym się tu zajmujecie? Bo technologie kosmiczne brzmi nieziemsko.
2: Robimy wiele, wiele różnych rzeczy, od takich badań technologicznych, co można robić w kosmosie, albo co można robić na Ziemi, a potem wykorzystać w kosmosie lub odwrotnie, ale także pomagamy przedsiębiorcom w przygotowaniu projektów, które oni potem mogą realizować na terenie właśnie naszych laboratoriów.
1: Czyli na przykład taki kawałek metalu, o proszę bardzo, można postarzyć u Was od ręki.
2: Teoretycznie tak. W przeciągu na przykład, nie wiem, kilkudziesięciu godzin możemy przeanalizować proces starzenia się jakiegoś produktu, który w normalnych warunkach trwałby na przykład 20 lat.
1: A przed nami komora bezodbiciowa obok Radosław Walkowski. Co tu badacie?
3: No, uruchamiamy komorę, podnosi się podest i za chwilę będziemy mogli wejść do komory bezodbiciowej, gdzie badamy spektrum pola magnetycznego.
1: Czyli sprawdzacie na przykład, jak zabezpieczyć jakiś, dajmy na to, wojskowy komputer, żeby nikt się nie włamał i nie wykradł jakichś tajnych danych. No i oczywiście na końcu dajecie rozwiązanie.
3: Tak, co musi być zrobione, żeby jak najbardziej to urządzenie zrobić niewidoczne.
1: Macie fajne spotkania dla dzieciaków, organizujecie webinary dla studentów, pomagacie przedsiębiorcom, a w dodatku sami staracie się o fundusze europejskie na realizację tych różnych pomysłów.
2: Sami piszemy też projekty. Staramy się teraz na przykład o projekt, który będziemy realizować ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej.

0: kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł. 1,5 giga za 62 zł. 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
3: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
4: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: Do Leroy, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
11: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
10: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
11: Litorsal Senior?
10: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
12: Zdrowit. Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
13: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
14: I po reklamie.
15: Piątek na Kujawach w kolejnych godzinach nadal może być nie za przyjemny. Z południa płyną do nas kolejne ciężkie chmury. Może popadać i zagrzmieć nawet do wieczora. Na termometrach mamy teraz 13 stopni. Temperatura zacznie powoli spadać po 20, a w nocy słupki rtęci pokażą siódmą kreskę. Chociaż pogoda, jak i warunki biometeo nie wpływają na nas najlepiej, to humory nam dopisują, bo powoli zaczynamy weekend. Niewielka poprawa aury dopiero w połowie kolejnego tygodnia.
16: RMF Max Włocławek.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Mówi Ula Kowalska z zespołu Modelki.
2: To, co nas łączy, całą naszą ekipę, to jest przede wszystkim chora ambicja.
1: Hi Papi i Ada Krysian rozmawiały z nią o miłości.
2: Mój Łukaszek jest tak świetny, że jak nie on, to ja się chyba wypisuję z tej gry.
1: Bratnie dusze. Miłość, związki i rozmowy. Od serca. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
2: Wydaje mi się, że mi nie odwaliło.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty to

0: start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
5: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
6: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
0: Włocławek 89,2 FM.
14: Siedemnasta w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. W tym roku na wakacyjny odpoczynek rodacy wybierają kraje położone bliżej Polski. Taki jest wniosek ze spotkania właścicieli biur podróży z całego kraju.
15: Odświeżamy pewne kierunki, o których już zapomnieliśmy. Tutaj mowa na przykład o Bułgarii, która znowu wraca do naszych zainteresowań.
16: W tym tygodniu ilu klientów zgłosiło się do pana biura podróży?
17: 10.
16: I dokąd wybrali wycieczki?
17: Turcja, Egipt, Grecja.
16: Zainteresowanie zagranicznymi wyjazdami jest podobne jak rok temu, czy jednak mniejsze?
17: Jest dużo mniejsze.
14: Z Katarzyną Turosieńską i Michałem Żebrowskim z Polskiej Izby Turystyki rozmawiał Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max Włocławek.
14: Po południu zaglądamy do Lipna, gdzie właśnie ruszają niezwykłe widowiskowe zawody. Przed nami piąta, jubileuszowa edycja otwartych mistrzostw Polski Ratowników Wodnych w kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ta wyjątkowa impreza szkoleniowo-sportowa startuje dzisiaj i potrwa przez cały ten weekend.
18: Są to widowiskowe zawody, z uwagi na to, że cechują się wysokim realizmem zdarzeń, czyli mówimy tutaj o charakteryzacji urazów, także one przypominają, wręcz odwzorowują prawdziwe i realny wygląd obrażeń, jakie ponoszą osoby poszkodowane na przykład w wypadkach samochodowych, ale to dodatkowo właśnie, jeżeli to jest wypadek samochodowy, to te samochody też są zniszczone, leżą, niekoniecznie stoją na kołach.
14: Mówił dyrektor mistrzostw Maciej Pawłowski. Zmieniamy temat. To już 8. edycja konkursu, który promuje przedsiębiorczość w samym centrum Wrocławka. Markowy lokal Śródmieścia znów szuka swojego lidera. Do tegorocznego finału zakwalifikowało się 6 lokali usługowych. Na zwycięzcę czeka nie tylko tytuł, ale też realne wsparcie promocyjne. Głosowanie internetowe potrwa do przyszłej soboty, 23 maja. Szczegóły oraz listę nominowanych znajdziecie w aplikacji mMieszkaniec oraz na wrocławek.eu. Macie już plany na jutrzejszy wieczór? Jeśli nie, to w RMF Max mamy dla Was świetną propozycję. Wrocławek szykuje się do wyjątkowej nocy. W sobotę interaktywne Centrum Fajansu zaprasza na nocne zwiedzanie. Klimatyczne oświetlenie, niezwykłe historie i sekrety wrocławskich wyrobów. To wszystko czeka na Was przy ulicy Żabiej.
19: Od 18 do 18.45 warsztaty Kolorowy Zwierzyniec, później kolejne Jak to z kołem bywa, Rzeźba w świetle księżyca. To będą warsztaty różnego rodzaju związane z gliną, ale także z ozdabianiem gliny. Będziemy dekorować figurki ceramiczne, będziemy także pracować na kole garncarskim, które zawsze cieszy się olbrzymią popularnością. Będą zajęcia z formowania ceramiki.
14: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Wrocławku Lidia Piechocka-Witczak. To był Flash w pigułce w RMF Max Wrocławek. Następny punktualnie o 18, a już za chwilę sprawdzimy pogodę na najbliższe godziny.
20: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
14: Popołudniowy spacer po Wrocławku lepiej sobie odpuścić. Z południa Polski płyną do nas kolejne deszczowe chmury. Ma jeszcze zagrzmieć, mocniej też zawieje. Aura poprawi się dopiero późnym wieczorem. Na termometrach mamy teraz 13 kresek. Temperatura zacznie spadać po 20 i w nocy będzie to około 7 na plusie. Sobota nadal szara, ale już spokojniejsza, bez większego deszczu, a tym bardziej burz. Przyszły tydzień w prognozach, póki co w kratkę.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
22: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
23: Matko Bosko, to już jest piątek.
24: To już on. Właśnie on jest.
23: Tyle na niego czekaliśmy. Mówię, piątku, gdzie jesteś? A on mówi, tu jestem.
24: Hej.
23: Hejka.
24: Jestem. I już normalnie weekend też przyszedł. Zobacz. Cześć. Cześć, weekend. Hejka.
23: I on teraz zbija pionę z tym piątkiem. Max. Piękna scena, słuchajcie. Damiana Dawid w tym wszystkim też z numerem The First Time i Michał Siwek.
24: I Justyna Borycka i razem otwieramy weekend w RMF Max. To jest kanał nadawczy. Słyszymy się do 20. Dużo atrakcji dzisiaj mamy dla Was, więc bądźcie blisko RMF Max.

0: Wajbujemy, wajbujemy. Route 94 za nami w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. No i pytanie do was na dziś, na teraz, na dokładnie ten moment. Co robisz? Jak zaczynasz weekend?
1: No napisz, bo co, bo nie napiszesz.
0: No właśnie. Messenger RMF Max, otwierasz sobie teraz Messengera w telefonie, szukasz RMF Max i piszesz do nas, co teraz robisz, jak zaczynasz weekend, a my potem z tego zrobimy piosenkę.
1: To jest bardzo proste pytanie. Co teraz robisz i właśnie tą czynnością umówmy się, że zaczynasz weekend, no bo 17:10 w piątek, no to jest taki umowny początek weekendu. I my obiecujemy, tutaj ręka na piersi mojej.
0: Tak, potwierdzam, jest, na mojej też, no.
1: I obiecujemy, że każdą wiadomość wykorzystamy w naszej piosence. Absolutnie każdą.
0: Uroczyście przysięgam.
1: Dokładnie, więc prosimy wysyłać, a ta piosenka na antenie RMF Max już niebawem. Zostańcie więc z nami. RMF

0: Ale piątkowy klimacik w tym numerze. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. I przy takich dźwiękach na przykład będzie można sobie tramwajem nad Bałtykiem zasuwać.
1: To ale jest jak tramwajem? Na szynach? Nie.
0: Nie, to taki wodny tramwaj. No jak na... Nie. Chodzi o wodny tramwaj. Ja już wszystko tłumaczę. Chodzi o tramwaj wodny z Pucka do Chałup, który ma pozwolić spojrzeć na wybrzeże, prawda, z innej perspektywy. Tak idealnie akurat zbliża się lato, takie atrakcje są potrzebne, tak? Z Pucka do Chałup wodą, tramwajem.
1: Nie wiem jeszcze, ile bilety będą kosztować.
0: Ja też nie.
1: Nie sprawdzałam tego, ale gdybym ja tym zarządzała, to powiedziałabym, że biletem wstępu będzie powiedzenie Puck, Puck, kto tam?
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2200

0: motoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
1: Świeże hity.
4: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
1: Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci Twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla Ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
8: Hot grill.
9: Arilla caliente.
10: Grilla calda.
11: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
12: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Andy Dust z Zokarią w RMF Max. Jest 17:31, a my mamy wam do zaprezentowania, szanowni państwo, nowość w RMF Max.
1: No, Michał Ciebiek już się po prostu tak wyluzował, bo to jest taki numer, który sprawia, że czujemy się dobrze, który sprawia, że po prostu piątek jest w głowie cały czas, a dzisiaj jest też nawet naprawdę w rzeczywistości, także tutaj się nie mylimy. Milky i Just The Way You Are w remiksie Davida Guetta. Tutaj słuchajcie, nawet gitarowy riff z 88 roku można usłyszeć. No jest to po prostu kawałek, który no, łączy nas w czasie.
0: Czyli to jest taki cyklicznie wracający do nas kawałek. Riff z 88 w piosence z 2002, którą zremiksował w tym roku David Guetta i właśnie w tej ostatecznej, najbardziej takiej imprezowej, świeżutkiej formie on dla was teraz. Numer Milky, Just The Way You Are, ale właśnie w remiksie Davida Guetty.
2: To jest nowość RMF Max.

0: sumie myślę, że to jest straszna amatorka tak po prostu pisać piosenkę z głowy jak Taylor Swift, nie? Fajtofofilia za nami w RMF Max.
1: Moim zdaniem ona powinna sobie zawiesić poprzeczkę wyżej, żeby nazywać się prawdziwą artystką.
0: Tak jak my, bo my... Bo my piszemy piosenkę z tego, co wy nam wysłaliście, z tego, co teraz robicie. Piszecie na Messengerze RMF Max, a my piosenkę kleimy i ona za chwilę
1: także
0: u nas będzie.
1: Ranking artystów na dziś. Michał Siwek, Justyna Borycka, niżej dopiero jest Taylor Swift.
0: Ale tak daleko niżej.
1: Zostańcie z nami. Reklama.
2: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyotę RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj. Wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki. Technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek. Technik eksploatacji portów i terminali.
15: W szkole branżowej czeka na Ciebie. Magazynier Logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, Twoją drogą do sukcesu.
16: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które

0: Zmodernizowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: I po reklamie.

Popołudniowy spacer po Włocławku lepiej sobie odpuścić. Z południa Polski płyną do nas kolejne deszczowe chmury. Ma jeszcze zagrzmieć, mocniej też zawieje. Aura poprawi się dopiero późnym wieczorem. Na termometrach mamy teraz 13 kresek. Temperatura zacznie spadać po 20 i w nocy będzie to około 7 na plusie. Sobota nadal szara, ale już spokojniejsza, bez większego deszczu, a tym bardziej burz. Przyszły tydzień w prognozach, póki co w kratkę.

0: Nie zwalniamy tempa, to jest John Summit i All The Time w RMF Max, ale teraz pora na piosenkę złożoną z tego, co aktualnie robicie.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: To jest jakiś hit. Przyszło 42 wiadomości. Dokładnie wszystkie zostały uwzględnione w tej piosence, więc posłuchajcie tego koniecznie.

0: No przyznam, że ja się trochę spociłam pod skrzydłem po pisaniu tej piosenki. To było wyzwanie, no.
1: Ale to, czego nie zauważasz w sformułowaniu spociłam się pod skrzydłem, to, że wyrosły ci skrzydła.
0: Tak, tak. Cudownie, słuchajcie. Kochani, jak zwykle po 17 będziemy pisać piosenki o tym, co u was. A po 18 kolejna zabawa w kanale nadawczym w RMF Max. To jest weekend, to jest czas, żeby trochę wyluzować.
2: Reklama. OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
3: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
6: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wloclawek.pl.
7: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
8: I po reklamie.

0: swój dobry vibe.
1: Klasa.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
2: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Przechodzimy do wiadomości z miasta. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ma ciekawą propozycję dla przyszłych rodziców. W poniedziałek o godzinie 13 we włocławskiej lecznicy zostanie zorganizowany dzień otwarty sali porodowej. Na zwiedzanie porodówki trzeba się wcześniej zapisać.
3: Zapraszamy na kolejną edycję Dnia Otwartego Sali Porodowej. Inicjatywy, która cieszy się dużym zainteresowaniem przyszłych rodziców. Tak dużym, że najczęściej trzeba to rozbijać na kilka sekcji. Telefony rozdzwaniają się bardzo szybko po tym, jak ogłaszamy kolejną edycję. No, to jest po prostu dobra okazja, by spokojnie zobaczyć salę porodową od środka, czyli poznać przestrzeń, w której na świat przyjdzie wasze dziecko, a także porozmawiać z położną i uzyskać odpowiedzi na pytania związane z przygotowaniem do porodu.
2: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Zmieniamy temat. Prezes klubu koszykówki Włocławek podsumował rozczarowujący sezon 2025-2026. Łukasz Pszczółkowski oddał się do dyspozycji prezydenta miasta oraz Rady Nadzorczej.
4: To był sezon rozczarowujący nas jako organizację, bo uważamy, że przygotowywaliśmy się do niego bardzo dobrze, solidnie. Pracowaliśmy na to przez lata, żeby być zawsze w czołówce i zawsze walczyć o najwyższe cele. Właściwie od samego początku tego sezonu tych celów nie realizowaliśmy, nie wygraliśmy żadnego kluczowego meczu.
2: Mówił prezes klubu koszykówki Włocławek Łukasz Pszczółkowski. W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Włocławek stawia na tanie mieszkania na wynajem. Przy ulicy Cyganka trwa właśnie budowa 4 nowych budynków mieszkalnych. W ramach tej miejskiej inwestycji powstają nie tylko lokale dla lokatorów, ale też nowe punkty handlowe oraz podziemny parking, który odciąży okoliczne ulice.
5: W pierwszym etapie budujemy 80 mieszkań na tani wynajem, ale mamy zaprojektowany już drugi etap w budynku, gdzie kiedyś znajdowała się wytwórnia wódek, później likierów Bauera, później była tam świetlica z połem, ale mieszkańcy Włocławka w ostatnich latach bardziej ten budynek znają jako budynek Teatru Nasz i całą Pierzeję aż do ulicy Żabiej zabudujemy.
2: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Sprawdzamy dla Was, co jeszcze słychać w okolicy. Potężny zastrzyk unijnej gotówki dla naszego regionu. Samorząd województwa przeznaczy blisko 64 miliony złotych na nowe inwestycje. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Unijne miliony zostaną wydane m.in. na nowe ścieżki pieszo-rowerowe, ochronę środowiska oraz modernizację przestrzeni publicznych. W planach są także projekty kulturalne, turystyczne i wsparcie dla klubów integracji międzypokoleniowej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Według synoptyków obecnie mamy 13 stopni przy jeszcze sporym zachmurzeniu. Nadal może popadać. Kierowcy, ograniczamy prędkość. Piesi pamiętają o parasolach. W nocy niebo będzie już całkiem czyste, wtedy 7 nad zerem. Prędkość wiatru dochodzi już tylko do kilkunastu kilometrów na godzinę. Nie sprawia, że bardziej odczuwamy chłód. W sobotę podobnie. Czeka nas około 15. Przewaga chmur, ale już bez większego deszczu czy burz. W niedzielę i na początku kolejnego tygodnia będzie identycznie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą.
4: No to zacznij od złej, no.
3: Nie, najpierw zacznę od dobrej. Nie, od złej, okay. Sorry, źle, bo pomyliłem się.
4: No.
3: Ubywa nam piątku.
4: Z każdą
3: minutą.
4: No to jaka jest ta dobra?
3: Że po piątku jest sobota. Uhu! Ale to rozkminiłem, nie? Michał Siwek.
4: Justyna Borycka. No, niesamowite. Bibi Rexa i Faithless teraz w RMF Max, a to jest kanał nadawczy. Jeszcze więcej oczywistych rzeczy usłyszycie tutaj do godziny 20.
3: Ja coś źle powiedziałem? Dobrze powiedziałem.
4: Dobrze powiedziałeś.
3: Dobrze powiedziałem.
4: Tak jak powiedział.

0: I zobacz, i my umieściliśmy prawie 50 wiadomości naszych słuchaczy w piosence, a tutaj Naughty Boys z samym Smithem, la la la i piosenka gotowa. To jest moim zdaniem,
1: a my za darmo,
0: oszustwo,
1: nie?
0: Oszustwo to jest pójście na łatwiznę, nie powinno się takie rzeczy nie powinny się dziać.
1: Absolutnie, słuchajcie, ale jakbyście chcieli też za darmo coś fajnego zrobić, to można jechać do Piły jutro, lato na maksa, kolejny koncert na naszej trasie, dopiero drugi. I tam, słuchajcie, Zalia, Posti, no i Ola Bieniasz nasza ze swoim DJ setem, więc naprawdę będzie się działo. Fajna impreza, totalnie za free, można po prostu sobie tak zrobić już przedsmak lata razem z RMF Max.
0: No bo dopiero co ustaliliśmy, że weekend zaczyna się właśnie teraz. Dopiero co pytaliśmy, od czego ten weekend zaczynacie. No i wypadałoby mieć jakieś plany na ten weekend. I to jest nasza propozycja tego właśnie planu. Super impreza, wpadajcie, będziemy tam my. I żeby impreza była równie dobra, jak my oczekujemy, no to musicie być właśnie jeszcze...
1: No wy też, tak.
0: Jakby wy.
1: Tak.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max, 18 minut po 6. Pomyśleliśmy sobie z Michałem, że jest piątek, to trzeba się trochę zabawić. No i wyruszyłam na poszukiwanie takich karteczek samoprzylepnych. Znalazłam i uznaliśmy, że zagramy w czółko. I teraz ja jestem reprezentacją waszego czułka, czyli słuchacze RMF Max, i faktycznie mam na czole, czyli odkryję się?
2: Nie, jest okej.
1: Jest okej.
2: Zostaw, bo odkleisz. Taka łososiowa kartka została przylepiona na wasze czoło za pośrednictwem czoła Justyny Boryckiej.
1: Tak, i teraz wiecie pewnie, na czym polega gra w czółko, że trzeba zadawać takie pytania, na które można odpowiedzieć tylko tak lub nie. No i w ten sposób po paru pytaniach być może uda się zgadnąć, kim jestem. No to a jednocześnie kim wy też jesteście.
2: Justyna, jedziesz z pierwszymi pytaniami, a później kolejne pytania dosyłajcie wy, kochani słuchacze, i
1: pomóżcie mi.
2: Poprzez właśnie czoło Justyny Boryckiej te wasze pytania będą zadawane.
1: Messenger RMF Max, tutaj zapraszam. No to pierwsze pytanie, czy jestem postacią fikcyjną, czy prawdziwą?
2: Jesteś prawdziwą postacią.
1: Czy jestem znaną osobą w takim razie, tak? Żeby wszyscy mogli zgadnąć.
2: Tak.
1: Kobieta czy mężczyzna?
2: Nie da się na to odpowiedzieć tak lub nie. Nie no, mogę odpowiedzieć tak lub nie.
1: A, tak, kobieta.
2: Nie.
1: Czyli mężczyzna.
2: Tak.
1: Dobrze. To jest aktor, aktor?
2: Nie.
1: Piosenkarz?
2: Nie. Dobra, daj ludziom pytania zadać. Messenger RMF Max, kolejne pytania lecą już od was, a Borytka siedzi z kartką na czole.
1: I się zastanawiam.
2: Strasznie śmieszne to jest, słuchajcie. RMF
3: Max. Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
5: Jest mega nowości na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
4: Hop bez ekstra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
3: Ogłoszenie RMF Max.
6: Reklama. Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu. Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce. W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu. Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A. Więcej na naszym fanpage'u. Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
7: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
8: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
9: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.

0: 12,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Hot grill.
2: Grilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek. Amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Upside Down. Wprawdzie nie jest borycka do góry nogami, ale i tak wygląda śmiesznie. Dziś w RMF Max Felix Jen i Boy You Turn Me, ale nie tylko muzyka dziś nas zabawia.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Otóż kochani, gramy w czółko. Mam na swoim czole kartkę przylepioną z jakąś postacią i teraz wspólnie musimy zgadnąć, o kogo chodzi. Messenger RMF Max, zadajcie pytania, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Przyszło już kilka propozycji, więc uwaga, zadaję i jeszcze od razu ustalmy, co już było poprzednio. Wiemy, że jestem znanym mężczyzną, nie aktorem i nie piosenkarzem, więc parę pytań od was. Czy jestem politykiem?
0: Nie.
2: Czy jestem z Polski?
0: Tak.
2: Czy żyję?
0: Tak.
2: Jestem młody?
0: Nie.
2: Okej. Nie jestem politykiem, nie jestem aktorem, nie jestem piosenkarzem. Kim jeszcze znanym można być? Pomóżcie. Messenger RMF Max, piszcie pytania.
0: Ale mnie korci, żeby coś powiedzieć, ale nie mogę.
2: No weź podpowiedz.
0: Jestem jedyną osobą, która zna odpowiedź na te pytania i dźwigam to brzemię. Nie jest łatwo. Zadawajcie kolejne pytania.
2: Piłkarzem? Piłkarzem?
0: Nie, nie jesteś piłkarzem.
1: RMF Max. Hity na maksa. Like an old
0: desire that you know too well. Wy wysyłajcie pytanie póki co. Nowa Lady Gaga specjalnie dla was w RMF Max.

0: Dawid Podsiadło staje się potworem, a ja nadal nie wiem, kim jestem. Gramy w czółko dzisiaj w RMF Max w kanale nadawczym. Mam na czole przyklejoną kartkę z pewną postacią. Wiemy już, że jestem znanym mężczyzną, nie aktorem, nie piosenkarzem, nie piłkarzem. Żyję, jestem z Polski i już w raczej podeszłym wieku. W sensie trochę starszy.
1: Kolejne
0: mężczyzna. Pytania od was z Messengera RMF Max. Czy to pisarz powieści kryminalnych?
2: Nie.
0: Prezenter telewizyjny?
2: Tak.
0: Influencer?
2: Tak, można powiedzieć, że
0: czyli
2: tak.
0: Czyli i prezenter, i influencer.
2: Tak.
0: Dobra, to myślimy dalej, a wypiszcie kolejne pytanie, na które można odpowiedzieć tak lub nie na Messengerze RMF Max.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert, taniej masz.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie

0: 92 FM.
1: Według synoptyków obecnie mamy 13 stopni przy jeszcze sporym zachmurzeniu. Nadal może popadać. Kierowcy, ograniczamy prędkość. Piesi pamiętają o parasolach. W nocy niebo będzie już całkiem czyste, wtedy 7 nad zerem. Prędkość wiatru dochodzi już tylko do kilkunastu kilometrów na godzinę. Nie sprawia, że bardziej odczuwamy chłód. W sobotę podobnie. Czeka nas około 15. Przewaga chmur, ale już bez większego deszczu czy burz. W niedzielę i na początku kolejnego tygodnia będzie identycznie.

0: Są takie dni, kiedy kocham swoją pracę jeszcze bardziej. I to jest właśnie ten dzień. Bosa i Magnetic za nami w RMF Max, a my sobie gramy w czółko. I na moim czole cały czas przyklejona kartka z postacią, którą Michał wymyślił. I teraz już o tej postaci trochę wiemy. Wiem, że jestem znanym mężczyzną z Polski, trochę prezenterem telewizyjnym, trochę influencerem, nieco starszym. No i już są propozycje takie konkretne, w sensie po prostu osoby. Lecimy z tym?
1: Znaczy lećmy, no zadawajcie kolejne pytania, tak? No bo dobrze by było, żebyśmy w ciągu godziny jednak to ogarnęli, no bo to już chwilę trwa, my ciągle nie wiemy, kto to jest. Znaczy ja wiem, ale wy nie wiecie.
0: Ja myślę, że my to rozpykamy, bo na Messengerze RMF Max przyszło od was bardzo dużo propozycji. Najczęściej pojawia się Krzysztof Ibisz.
1: Nie, to nie jest Krzysztof Ibisz.
0: No i tu by się nie zgadzało to, że jest starszy, bo on jest coraz młodszy przecież.
1: No absolutnie, tak.
0: Tomasz Kamel?
1: Nie, to też nie jest on.
0: Tadeusz Sznuk?
1: Nie.
0: Ale nie. Ciekawe, nie?
1: Tak, znaczy, bo zastanawiam się, jak można go podciągnąć pod influencera, no, ale tak. Jednak on wpływa po prostu na nas wszystkich w jakiś duchowy sposób.
0: To ja może dodam jeszcze jedno pytanie, które się pojawiło tutaj na Messengerze. Mhm. Czy jestem osobą z dużym brzuchem?
1: Owszem, tak, jesteś osobą z dużym brzuchem.
0: To musi być Robert Makłowicz.
1: No i uwaga, uwaga, drodzy państwo, tak, to jest Robert Makłowicz. Nawet przygotowałem specjalny dźwięk na tę okazję. Ladies and gentlemen, we got
0: him. No to musiał być on. I paru osobom się udało zgadnąć.
1: Paru osobom, naprawdę? Mamy kilku Robertów Makłowiczów w propozycjach. No to mi się podoba, jestem z was bardzo, bardzo dumny, kochani. W nagrodę Harry Styles i AZ Was specjalnie dla was.
0: Ach, my to się umiemy bawić w piątek, co? Bądźcie z nami, to jest kanał dawczy w RMF Max. Tutaj cały czas super zabawa, hity na maksa, banger za bangerem. Dzieje się, bądźcie blisko.

0: trochę spokojnych dźwięków dla tych, którzy mają zszargane nerwy, bo niektórzy stoją w gigantycznych korkach. Meldujecie nam też przez Messenger RMF Max, że na S7 w kierunku Radomia jest gigantyczny korek. No i rzeczywiście tam doszło do dużego wypadku i w związku z tym te utrudnienia, one mogą potrwać nawet do późnych godzin.
1: Okej, czyli trochę trasa się dzisiaj w piątek na weekend wydłuży, ale spokojnie, bo przynajmniej... Max. Z RMF Max zostaniecie trochę dłużej, a my zadbamy o to, żeby było dobrze i przyjemnie i z dobrymi dźwiękami w głośnikach. Za chwilę też prognoza pogody, więc bądźcie blisko.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Postirol. Skacze cała trasa, dawaj, chodź, chodź, chodź. Zalia. Na niezapomniane lato na maksa zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.

0: 20% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: działać, to na maksa.
1: Hit za hitem.
0: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
2: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Urząd Wojewódzki przeznaczył 1 000 000 zł na wsparcie dla woprowców z naszego regionu. Krótko na ten temat powie wam nasz reporter.
3: Kasa zostanie wydana na takie zadania jak zapewnienie całodobowego numeru alarmowego czy utrzymanie gotowości ratowników.
4: W ramach tych podstawowych umów dotacyjnych, czyli wprost z budżetu państwa, jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie do kumentacji.
3: Mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel. Pieniądze zasilą konta woprowców z Lipna, Kruszwicy czy Włocławka.
2: Tyle Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Lekkoatletyczny klub sportowy Wektra oficjalnie rozpoczął przygotowania do 13. edycji włocławskiego półmaratonu. Zawodnicy z całego kraju wybiegną na ulice miasta w niedzielę 4 października. Oprócz setek biegaczy na trasie tradycyjnie pojawią się też niezawodni włocławscy kibice, którzy co roku tworzą niesamowitą atmosferę.
5: Tak naprawdę już teraz szkoły, stowarzyszenia, różne organizacje zgłaszają się po to, żeby zająć ten swój kilometr na trasie i żeby móc na nim dopingować zawodników. Podkreślają to często biegacze na mecie. To ich nakręca, to im daje siłę, że te strefy kibica tak naprawdę zaczynają się zaraz po starcie i kończą się tuż przed metą i przez cały czas czują ogromne wsparcie i to jest dla nich też bardzo, bardzo ważne.
2: To był dyrektor Wydziału Sportu we Włocławskim Ratuszu Krzysztof Szaradowski. Chcecie odkryć sekrety swoich przodków i poznać ukryte znaczenie własnego nazwiska? W najbliższy poniedziałek we Włocławku nadarzy się ku temu świetna okazja. Kawiarnia Obywatelska Śródmieście Cafe zaprasza na wyjątkowe spotkanie z genealogią. O historii i rodzinnych korzeniach opowie Jolanta Szymanek z Włocławskiego Towarzystwa Genealogicznego. Początek o godzinie 16 w lokalu przy ulicy 3 Maja 18. Wstęp dla wszystkich zainteresowanych jest całkowicie bezpłatny. Czas na wielkie miejskie malowanie. Już w tę niedzielę Plac Wolności we Włocławku zamieni się w ogromną pracownię artystyczną na świeżym powietrzu. Rusza kolejna 43. edycja słynnego planeru malarskiego dla dzieci i młodzieży. Młodzi artyści będą tworzyć swoje dzieła od 10 do 14. Organizatorem tego wydarzenia jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.
6: 43. plener malarski z cyklu Włocławek w malarstwie i w rysunku przed nami. Tegoroczny plener obejmuje Plac Wolności, czyli wszystko, co związane z Placem Wolności, jego otoczenie, życie, które się tam toczy, a także zabudowania i całe tereny zielone. Plener jest z nami od początku lat 80. Było to wspaniałe wydarzenie zorganizowane przez moje dwie poprzedniczki, Dorotkę Wojciechowską i Ewę Jabłońską.
2: Mówiła Kalina Ciesielska z Włocławskiego Muzeum.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Wieczorne niebo nad Kujawami powinno być już umiarkowanie pochmurne. Temperatura powoli spada. Wybierając się na miasto, pamiętamy o cieplejszym ubraniu. Termometry pokazują 12. W nocy natomiast spodziewamy się 7 kreski powyżej zera. Jutro też ma być szaro, a słupki rtęci podskoczą maksymalnie do 15. Jeżeli popada, to tylko przelotnie. Niedziela, jak i start kolejnego tygodnia, tak samo pochmurne. Rozpogodzenie i większe ciepło przyjdą do nas dopiero w czwartek.
0: W każdej chwili Max nadaje hit.
7: Chciałem tylko przypomnieć, że kiedy powiedzieliśmy, że w czułku chodzi o Roberta Makłowicza, Brian napisał caps lockiem. Zgadłem!
8: Tak jest! No i do Briana zestaw gadżetów od RMF Max już poleciał. No coś się należy. Max. Za tę wspaniałą intuicję. A to jest wciąż kanał nadawczy Siwek i Boryska z wami do 20 i mnóstwo hitów na Maxa.
9: Yeah.

0: Alex Warren i jego Fever Dream w RMF Max, 13 minut po siódmej. No szykuje się gorączka piłkarska już niebawem, będzie mundial, no a w związku z tym także muzyczne atrakcje, których wcześniej nie było.
1: Spokojnie, to jest w ogóle gorączka piłkarska związana z mundialem, na którą akurat Polacy są odporni, no bo to...
0: Tak, mamy szczepionkę.
1: Nas tam nie będzie, spokojnie.
0: Nas tam nie będzie. No ale słuchajcie, w czasie finału tych mistrzostw będzie można zobaczyć halftime show, tak jak na Super Bowl. Zagra Madonna, BTS i Shakira, więc no, na grubo polecieli, trzeba przyznać.
1: Na grubo biorą przykład z tych amerykańskich sportów, które potrafią zrobić dookoła meczów wielkie show i miejmy nadzieję, że w piłce nożnej to na stałe też zawita. Ale to, do czego my zmierzamy, to to, że dziś jest też premiera oficjalnego hymnu zbliżającego się mundialu i ten hymn tworzy znana wam już i kojarząca się doskonale z piłką nożną Shakira.
0: Tak jest i Burna Boy też w tym numerze to Die Die w RMF Max, no to lecimy, bo ten numer będziemy słyszeć często. And now, ladies and
2: gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Taki mały ja, taki wielki świat, to Kukę w RMF Max. 20 minut po siódmej. No i no życie też. Życie też długie i w tym życiu się wielu rzeczy można nauczyć, niektórych trochę za późno.
1: Pochwal się, proszę bardzo.
0: Uwaga, w tym tygodniu po raz pierwszy w życiu przyszyłam dwa guziki.
1: Justyna Borycka, wiek?
0: Ręcznie. No tak, nie lubię podawać, ale no tak, no 32 mam, no.
1: Gratulujemy.
0: Mhm.
1: Nie oceniamy.
0: Ale udało się, nawet nie było jakoś strasznie krzywo.
1: Jeszcze raz gratulujemy i jeszcze raz nie oceniamy. Wciąż nie oceniamy, zero oceny absolutnie.
0: Bardzo dziękuję.
1: Tak strasznie staram się nie oceniać.
0: Dobra, to ty sobie tam myśl, co chcesz, a ja zapytam was, czy są jeszcze jakieś takie rzeczy, których też się jakby nauczyliście późno w życiu?
1: Jak na przykład właśnie przeszywanie guzików. Okej, tak, to jest bardzo ciekawe. Dajcie znać, Messenger RMF Max, zostawcie głosówkę, jeżeli jest coś takiego, co... Ja nie chcę powiedzieć, że za późno, bo ja nie oceniam.
0: Po prostu niedawno się nauczyliście.
1: O, bardzo ładnie
0: na to powiedziałaś.
1: Na przykład,
0: nie wiem, zadanie kwiatków, czy właśnie przeszywanie guzików. Dajcie znać, głosówki na Messengerze RMF Max. No, czekamy.
1: A ja się wciąż zajmuję nieocenianiem.
0: Mhm.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o hity, jeśli chodzi o nowości, zdaj się na nas.
4: Jest mega nowość na weekend, może jeszcze nie słyszeliście. Wraca do nas Calvin Harris, już na wakacje. Śpiewa Jazzy, polecam wam Satisfy.
3: Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, miłego weekendu.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Alok i Khalid z piękną nowością, to Dive Into Me w RMF Max. Ale konsumenci w Polsce, przynajmniej niektórzy, wstrząśnięci jak soczek jabłko mięta, bo na pewnym znanym napoju, takim w szklanej butelce, ale z kapselkiem, zabrakło na tym kapselku tego hasła, które się tam pojawia.
1: Spazm zdumienia i zawodu przebiegł przez naród. Zrozumiały zresztą, moim zdaniem, ten spazm również ze mnie się wydał.
0: No bo skąd mamy teraz wiedzieć, czy będzie dobry dzień? Albo że wszystko będzie dobrze?
1: Albo że ktoś nam życzy wszystkiego dobrego. Jakaś taka niepokojąca myśl człowieka nachodzi, że może wcale nie życzy.
0: Słuchajcie, jakby co? My życzymy. I mówimy, że będzie dobrze. Bo to już weekend.
1: Życzymy. Niepodobno napisy mają niedługo wrócić. Spokojnie.
0: Będzie dobrze.

0: Rihanna i Calvin Harris w RMF Max. I to jest wspaniałe duo, które robi nam piątek. Będzie jeszcze parę okazji, żeby trochę się rozkręcić się przed weekendem. Za chwilę kolejne bęgery, ale wcześniej jeszcze prognoza pogody, bo te burze to tak będą przychodzić i odchodzić i tak się mieszać trochę nad niebem.
1: Do mnie mój kolega Albert dzisiaj napisał. Albert RCB. Jeżeli wy jeszcze nie sprawdzaliście telefonu, to sprawdźcie, bo być może u was też te alerty obowiązują, a u nas w pogodzie, w prognozie usłyszycie szczegóły. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1+1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: I po reklamie.

Termometry pokazują 12. W nocy natomiast spodziewamy się 7 kreski powyżej zera. Jutro też ma być szaro, a słupki rtęci podskoczą maksymalnie do 15. Jeżeli popada, to tylko przelotnie. Niedziela, jak i start kolejnego tygodnia, tak samo pochmurne. Rozpogodzenie i większe ciepło przyjdą do nas dopiero w czwartek.

0: Jakiekolwiek logo na waszym t-shircie dziś, warto zostać z RMF Max, bo w Hop Benz Extra mocne bity ugraby, czyli te najlepsze numery z ostatnich tygodni.
1: Tak jest, RMF Max warto mieć też blisko siebie na juwenaliowych imprezach, bo takie pewnie też jeszcze przed wami, albo być może jeszcze w tym juwenaliowym trybie po prostu jesteście. Warto zostać tutaj, impreza w weekend się dzieje. A my za dziś dziękujemy. Siwek i Borycka.
0: Pa!
2: Dawid Mięzek, ruszamy sobie w Tour de Klapę w RMF Max. Wystartowały w tym tygodniu trwające ponad 10 dni juwenalia krakowskie. W ten weekend na dwóch scenach między innymi będzie można zobaczyć Tymka, Chivasa, Pawbica, ale też Fisze Made Tworzywo się pojawi na strefie Żaczek, natomiast na strefie Polibuda między innymi Avi, Żabson, Słończy, Guzior, ale też ich troje i strachy na lachy. I zostajemy w Krakowie jeszcze, bo jutro na imprezę do siebie zaprasza klub spotkań Poczta Główna na imprezę Podróż w czasie do lat 90. i 2000. I nie tylko będzie można pobawić się przy hitach z tamtych lat, ale też pograć na oryginalnym oldschoolowym komputerze w gry z lat 90. i 2000. Start o 22. I z dawnej zaglądamy do obecnej stolicy Polski w Warszawie w klubie Niebo. Kolejna odsłona imprezy La Mouhtoujou. Miłość będzie motywem przewodnim, ale przede wszystkim będą hity disco i house przez całą noc od I Say Mikey, Vicky Nasty i Punchline. Start 23.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: No w końcu mamy to, piąteczek, piątunio, witajcie weekendowo na liście Hopbands, Przemek Grabowski z wami, no to zaczynamy nasz wieczór od pierwszej dziesiątki, do tego fajne nowości. Dzisiaj wieczorem też będę miał dla was bilety na ING Silesia Beats, a zestawienie otwieramy także klubowo, bo na dziesiątym ląduje Anima, jego Beautiful.

0: czy będzie z tego jeszcze jedynka na liście Hot Bands? To się okaże. W piątek dziewiątka, Dawid Podsiadło, rmfmax.pl, tam możecie wspomagać Dawida. A teraz jeden z headlinerów, ING Silesia Beats. Muzyczny weekend w Chorzowie 12-13 czerwca. Zapraszam Was, RMF Max. Mam dla Was bilety, będą do wzięcia dzisiaj wieczorem. Mój numer SMS-y to 3001. Z kim chcesz potańczyć i dlaczego? Można pisać, koszt jak zwykły SMS, 3001. Dlaczego mam zadzwonić właśnie do Ciebie? No i teraz na liście Hot Bands headliner tegorocznej edycji ING Silesia Beats to Kaszmir i jego nowy beat Ultra Love.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Jazzy i Spritz, Country Night, to 8 dzisiaj na liście Hobbensa, a teraz nasza weekendowa premiera. Wraca Pink Panthers, to dziewczyna, która zanim zrobiła światową karierę, nagrywała przecież swoje kawałki praktycznie w akademiku, często na bardzo prostym sprzęcie i laptopie, i to właśnie ten taki domowy klimat stał się częścią jej charakterystycznego brzmienia. No to posłuchajmy, czy jest tak po domowemu. No może trochę, Pink Panthers po raz pierwszy w RMF Max w nowości Girl Like Me.

0: Lubię Cię jak lato. To modelki w piątek 7 na liście Hot Bands. One też tańczyły i śpiewały na naszej trasie Lator Maxa. Jutro kolejny przystanek. Będziemy w Pile. Kogo zobaczycie na scenie, przypomnę Wam jeszcze dzisiaj wieczorem. A za chwilę wracamy do odliczania. Jest piątek, no i są klubowe klasyki, ale w remiksie. Za chwilę na szóstym Bibi Rexha i Faithless w numerze New Religion. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: A cappuccino też za siódemkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też!

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

Ghost Town to nasza piątkowa nowość od Rehaba na liście Hot Bands. Kogo kręcą takie bity? Kto chce się pokręcić i potańczyć? Na ING Silesia Beats, bo dzisiaj wieczorem też mam dla was bilety. I to nie jest jakaś zwykła wejściówka, tylko podwójny karnet dla dwóch osób. Na dwa dni. Kto chce tam tańczyć razem z nami, można pisać. Mój numer SMS to 3001. Dlaczego mam zadzwonić właśnie do ciebie? Z kim chcesz potańczyć i dlaczego? Można pisać. Koszt jak zwykły SMS 3001. A my otwieramy pierwszą piątkę listy Hot Bands. Tutaj Wiktor Waligura i jego cztery pory roku.

To taki kawałek, przy którym stare spotyka się z nowym, trochę old school, no i trochę new school, odświeżony klasyk przez braci z Brazylii, to Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Pięknie wlatujemy w weekend, czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl, za kilka minut nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera nam dzisiaj Kygo, jego Save My Love.

Ich największy hicior to chyba Piece of My Heart i nie chcą iść do domu, ale chcą wejść do listy Bands. Nowość od Meduzy, polecam weekendowo. Głosujecie na rmfmax.pl. Na miejscu trzecim w piątek Kygo w numerze Save My Love. Dwójka, Bledka, już prawie najlepsza dwa dni. Ale kto otwiera nam weekend na miejscu pierwszym? Tutaj niespodzianka, chociaż dla największych fanów to na pewno nie. Na miejsce pierwsze wraca Somber i jego Back to Friends. Brawa dla niego. One. One. One. One. One.

0: I właśnie tak wkraczamy w weekend. Somber, jedynka na liście Hot Bands, Back to Friends. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrymi bitami, z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Mięzek, ruszamy sobie w Tour de Klampe w RMF Max. Wystartowały w tym tygodniu trwające ponad 10 dni Juvenalia krakowskie. W ten weekend na dwóch scenach między innymi będzie można zobaczyć Tymka, Chivasa, Pawbica, ale też Fisze Made Tworzywo się pojawi na strefie Żaczek, natomiast na strefie Polibuda między innymi Avi, Żabson, Słończy, Guzior, ale też ich troje i strachy na lachy. I zostajemy w Krakowie jeszcze, bo jutro na imprezę do siebie zaprasza klub spotkań Poczta Główna na imprezę Podróż w czasie do lat 90. i 2000. I nie tylko będzie można pobawić się przy hitach z tamtych lat, ale też pograć na oryginalnym oldschoolowym komputerze w gry z lat 90. i 2000. Start o 22. I z dawnej zaglądamy do obecnej stolicy Polski w Warszawie w klubie Niebo. Kolejna odsłona imprezy La Mouhtoujou. Miłość będzie motywem przewodnim, ale przede wszystkim będą hity disco i house przez całą noc od I Say Mikey, Vicky Nasty i Punchline. Start 23.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
6: O kurde.
5: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
6: No jak najbardziej, jak najchętniej.
5: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: K2. To co dziś robimy?
9: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przyjdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek.
8: K2.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
14: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
19: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
19: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
19: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
20: Zdrowid.
21: I po reklamie.

Jest weekend, jest piąteczek, no to wlatuje taki właśnie house'owy klasyk. To Francuz Michael Kalfan i jego Czuję, że Sol. Tańczyło się. Kto pamięta te imprezy? Tak, tak, kiedyś to było, ale teraz też są czasy. Dzisiaj będą również ciekawe nowości. No i numery, które rządzą, które uwielbiacie. Przemek Grabowski, witam was piątkowo. No i Ray, musi być. Where is my husband?

Sofia Loren od Tymka z zaproszeniem na jutro do Piły. Nasza ekipa RMF Max już się szykuje. Kto chce spotkać ludzi z radia, zapraszamy jutro. Nasza letnia impreza w Pile. A na naszej scenie Zalia Posty i Ola Bieniasz, która zagra największe hiciory, które znacie z RMF Max, do których tańczycie. I może w jej secie pojawi się także ten gość. Jutro jesteśmy w Pile. To Eben i jego Runway, piątkowo w głośniku.

0: Od razu słychać, że mamy piątek, prawda? Illenium z Ellie Goulding, Don't Want Your Love. A ja czekam na wasze wiadomości, bo dzwonię dosłownie za kilka minut. To są niezwykłe bilety, bo podwójne na dwa dni. Taki kartet możesz mieć dla siebie. Na ING Silesia Beats już wkrótce będziemy tańczyć. Zjadą się gwiazdy. No i ty też tam możesz być gwiazdą. Z kim i dlaczego chcesz potańczyć? Napisz teraz na 3001. Koszt jak zwykły SMS. Mogę zadzwonić do ciebie za kilka minut. Z kim chcesz potańczyć i dlaczego mam zadzwonić właśnie do ciebie? Daj znać. 3001, bilety czekają.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są.

wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.

0: 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w parku na wyspie. Zagrają Post-Tirol.

0: prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: elegancko u mnie.
1: Łukasz też już się szykuje na czerwiec, sprawdził pogodę. Podobno ma być naprawdę super, słonecznie i ciepło z 12 na 13 czerwca, bo Łukasz też chce z nami na ING Silesia Beats, bo chciałby wybrać się z kimś, kto potrafi tańczyć nawet stojąc w kolejce po frytki. Masz takiego wariata albo wariatkę?
0: Pewnie, mam taką.
1: Masz taką, okej. Jak ma na imię?
0: Agnieszka.
1: Agnieszka, super. Słuchaj, musisz podać tylko jedną gwiazdę z tegorocznego line-upu i podwójny karnet na 2 dni może być twój.
0: No to na przykład Young Leosia będzie w tym roku.
1: No oczywiście, że tak, oprócz wielu innych również klubowych gwiazd, to tak. Łukasz, masz swój podwójny karnet na 2 dni na ING Silesia Beats 2026. No to już tam szykujcie najlepsze buty. Kogo pozdrawiasz?
0: No, swoją żonę Agnieszkę i najbliższych znajomych. Cześć wszystkim!
1: Cześć, bawcie się doskonale.

się odbyć bez tego kawałka, to oczywiste, Gordo i jego Loco Loco, I want you, I want you, I want you. Teraz porządzą sobie dziewczyny. Za chwilę przypomnę wam Britney Spears, bo dawno tutaj nie było, a przy piątku może ktoś chciałby sobie przypomnieć właśnie Toxic, teraz trochę młodsza, no można powiedzieć, że jej taka młodsza kuzynka, Dua Lipa w RMF Max, Train in Season.

0: To dla tych, którzy lecą z nami autem w piątek wieczorem, Kuban i Faust, sam na świecie, lepiej się przy tym podróżuje, prawda? A wiecie, że ludzie to zdradzają więcej sekretów właśnie w aucie, bo jesteśmy jakoś tak bliżej siebie, tak więc może to jest czas na takie szczere rozmowy przy dobrym bicie, bo za chwilę Damian O'Dawid, wróci też John Summit. Max.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: ofertę. Biedronka. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 16 maja w sobotę widzimy się w Pile w Parku na Wyspie. Zagrają Postirol.

0: Zapraszają prezydent miasta Piły Beata Dudzińska, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
4: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

All The Time. Oczywiście tak w przenośni, bo ja tutaj nie na fotelu, tylko na stojąco. Ruszamy się, tańczymy, wkręcamy te żaróweczki. Jest piątek po 22, tak więc dobrego bitu nie zabraknie. Teraz kawałek dla tych, którzy wspominają ostatni koncert Enrique w Trójmieście. No leciały staniki na scenie. Enrique, Pitbull i I Am Chino. Tamo bien. You think I worry about hell when I'm living in heaven?

Dzięki, że jesteś tu, Lalberry i Trips w RMF Max, niebieski DJ. No dzięki, że jesteś tutaj z nami w piątek o tej porze, akurat na czas kolejnej nowości. Sprawdzamy świeże bity z listy Hot Bands. Oscar Metcalf po wielu sukcesach wraca w numerze Sweet Nothings. Może jutro przy sobocie będzie już w zestawieniu. Głosujcie na rmfmax.pl. Oscar Metcalf teraz.

Lay Low, Tiesto, to nie jest DJ, który w trakcie swoich setów gra tylko jeden gatunek, na przykład tak jak kiedyś trance, albo tylko dance'y, albo tylko house'y. Tiesto naprawdę potrafi zaskoczyć, to jest taki klubowy kameleon. Oczywiście wraca też do swojej trance'owej klasyki, co jakiś czas nawet prezentuje takie całkowicie trance'owe sety, ale to tak od święta. Na razie świętujemy piątek, zostańcie z RMF Max, wrócę z dobrym bitem, będą nowości, m.in. od Davida Getty.

0: Wiecie, to Galaxy Kongs. Teraz nowość, tutaj też słychać house'y i pewien imprezowy hicior sprzed ładnych kilku lat. To Just The Way You Are od Milki. No cała Europa to śpiewała, przynajmniej refren, i w tym roku remiksuje to David Guetta. Ale żeby nie było tak prosto, to David Guetta dodał tutaj jeszcze jeden numer i tak naprawdę w jego remiksie słychać jeszcze klasyk muzyki house, Music Sounds Better With You od projektu Stardust. Just The Way You Are, na piątek lecimy.
1: To jest nowość RMF Max.
2: And we go.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, nowe męskie granie, no nareszcie już jest. Może chcielibyście dowiedzieć się, co jeszcze ciekawego w męskim graniu? Kto ma szansę na największe koncertowe sukcesy w Polsce? Jakie szykują się polskie premiery? No to jesteście zaproszeni. Karina Nicińska zaprasza. Oczywiście również po Eurowizji w niedzielę 22. Króluje polska muzyka i polskie gwiazdy. Będą goście z Polski. Próba mikrofonu niedziela 22. Tak akurat przed robotą, przed szkołą. Wszyscy jesteście zaproszeni.

0: To Alok i ekipa Portugal The Man. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Bibi Rexa i Faithless. Numer, który kręci na liście hobbence, w szczególności fanów klubowych bitów, bo to tak naprawdę stara i nowa szkoła, czyli klasyk Insomnia w nowej wersji. Już za chwilę wrócimy też do house'ów, bo zagram wam Talk To You od Holendrów z Anapa. RMF Max.
1: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są...

0: Biedronka.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: K2. To co dziś robimy?
8: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem Motka 2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton Motka 2. Polecam. Szczery Jurek.
7: K2!
9: I po reklamie.

A świata także u nas piątkowo w RMF Max. To Anata z Holandii, Przemek Grabowski. Fajnie, że jesteście z nami w piątek o tej porze. I tak mnie wzięło na klubową klasykę. No to teraz proszę bardzo. Tell Me Why. Numer, w którym słychać jeszcze samplowane nawet lata 80, ale już w XXI wieku od Supermode i jeszcze w remiksie Axwella. Jakiego Axwella? No tego ze Szwecji i ze szwedzkiej House Mafii. Zróbcie głośniej.

Don't You Know Pump It Up, chyba wszyscy to kojarzymy. Wersja Denzela. No trochę zarobił na tym numerze i obiecał, że wróci do Polski nie tylko na dożynki. Na takich imprezach też grywa. No grywa często w Polsce. Właściwie można powiedzieć, że to już Polak, że potrafiłby chyba ogórki zakisić. Nie wiem, czy Gromi kisi ogórki, robi kapustę, ale robi świetne numery. No i mam jego nowość. Gromi, Verve of Max w kawałku Say My Name.

Róż, Jonathan Bledka i Gibbs. Czy kogoś się wzięło może na wspomnienia w trakcie tego numeru, bo okazuje się, że ludzie częściej wspominają byłych partnerów podczas słuchania muzyki, częściej niż podczas oglądania zdjęć. No to może komuś przypomni się ktoś, gdy przypomnę wam muzykę od dziewczyn z Sugababes, to przed wami piątkowo w RMF Max.

który szykuje się na kolejne koncertowe rekordy w Polsce. A kto z was szykuje się na jakiś wyjazd mniejszy, większy? No to proszę mi się przyznać, czy zabraliście coś kiedyś z hotelu? Ja się przyznaję, najczęściej to długopis, ale długopis to chyba można, chociaż nie zawsze. I okazuje się, że właśnie najczęściej tym zabieranym przedmiotem nie są ręczniki. Ja nigdy ręcznika nie zabrałem, nigdy. No może mały, tylko raz. Tylko długopisy najczęściej zabieramy do domu i baterie, tylko proszę tego nie robić, bo jakby was przyłapali, ale byłby wstyd. Dla tych, co może się pakują gdzieś na weekend, nasze wieczorne house'y w RMF Max. Bauza w numerze Magnetic.

Candy na Jece, ten numer rządzi na parkietach. No i ta dziewczyna rządzi na listach przebojów. To Jazzy i DJ Spritz, a my będziemy rządzić jutro w Pile. Lato na maksa, nasza już letnia trasa wystartowała. Po Gorlicach jutro Piła w sobotę. Na naszej scenie Zalia Posty i Ola Bieniarz, która zaprezentuje wam największe hiciory, które znacie z RMF Max. A wkrótce na trasie także Malbork, Wadowice. Gdzie jeszcze będziemy, sprawdzicie na rmfmax.pl. Jutro Piła, zapraszam.

Kalifornia Love, White i jego ekipa. Jak lecą dobre bity, to czas zawsze umyka zbyt szybko. No tak to jest, ale spoko, spoko. Na pocieszenie mamy jeszcze większą część weekendu przed nami. Jeszcze sobota, jeszcze niedziela. Jutro zapraszam Was na listę Hobbends. Sobota 17, wielka 30 tygodnia i nowości, których może jeszcze nie słyszeliście. Przemek Grabowski, do usłyszenia, cześć!

Max Włocławek.

0: Max Włocławek.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.